0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Kalendarzu wtorek, 5 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Rozpoczął się maturalny maraton. W Toruniu do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 2600 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych. Za nami już pierwszy dzień. Maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Co mówili nam przed tym egzaminem?
3: Jakie nastawienie przed maturą?
4: Uczyłam się bardzo długo. Wydaje mi się, że wszystko wiem, co powinnam, więc nastawienie jest lekki stresik, ale nastawienie jest dobre, uważam.
3: Czego byście sobie życzyli na maturze?
5: Chciałbym zobaczyć Lalkę, Potop. To są właśnie moje ulubione lektury.
3: To ostatnie dni chyba nie były łatwe, jeżeli chodzi o przygotowania. Majówka piękna, gorąca, no nie zachęcała pewnie do nauki.
6: Właśnie miałem tak odmiennie, bo dosyć wypocząłem przez ten weekend. Ja ogólnie cały dzień był dosyć luźny, nie ma stresu.
7: Nasza pani od polskiego zawsze przewiduje lektury. Przewidziała nam Przedwiośnie, Kochanowskiego, Wesele, jakieś dziady. Dziadów to bym nie chciała, bo akurat nie umiem, ale wszystkie lektury z grubsza umiem, także wszystko może się pojawić.
1: A teraz po języku polskim czas na matematykę, a później w środę na języki obce.
3: Jak nastawienie przed matematyką?
8: Bardzo dobrze, celujemy w wysokie wyniki, 80-90%, będzie dobrze.
9: No u mnie trochę gorzej może być z matematyką, ale angielski myślę, że no spokojnie stówka będzie.
5: Myślę, że będzie dobrze, dużo się uczyłem, no i widzę to dobrze.
6: Raczej spokój na razie, jest w porządku, gorzej matematyka, ale myślę, że będzie w porządku.
3: Jak wygląda ta majówka? Pogoda piękna, czy właśnie poświęciłyście to na naukę, czy może na ten odpoczynek już ostatni przed maturą?
4: Wreszcie, ja mówiłam, że się będę uczyć, ale nic się nie uczyłam w sumie. Miałam, ale no tak tylko wieczorem, jak coś to siadam trochę.
10: Ja najbardziej właśnie się w majówkę uczyłam.
11: Angielski to nie przejmuję się totalnie, ale na pewno najbardziej matematyką.
3: Przygotowania jak wyglądały?
4: W pierwszej klasie w ogóle się nie starałam, w ogóle przez pół szkoły się nie starałam. W trzeciej już tak trochę zaczęłam o tym myśleć. Musiałam pogodzić i treningi, i po prostu maturę. Więc w tym roku myślę, że to było dla mnie ciężkie i wyzwaniowe, ale czuję, że dałam radę.
12: Ja nie jestem dobra z matematyki, więc najbardziej się boję.
9: Nie ma stresu, jest wszystko w porządku. Wielka improwizacja, tak?
3: Jakie nastawienie przed matematyką?
4: No byleby zdać. Żeby tylko po prostu jakoś to poszło, bo nie potrzebuję tego w ogóle jakby później, tylko żeby było zdane.
1: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Oczywiście trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kolejny Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu. O tym poinformował kilka dni temu prezydent naszego miasta na konferencji prasowej. Przypominamy, sylwestrowa moc przebojów odbyła się na rynku staromiejskim dwukrotnie. Co na temat tej decyzji sądzą mieszkańcy?
13: Na pewno szkoda. No, byłam raz, bo na pierwszy się nie załapałam, na drugim było bardzo fajnie, także no, szkoda, że nie będzie już.
14: Bardzo dobrze.
3: Dlaczego?
14: Bardzo dobrze. Nie podobają mi się te imprezy masowe, właśnie Polsatu.
3: Teraz będzie brakowało tego Sylwestra?
15: Na pewno, przecież to powinien Sylwester być, ale powinien się trzymać, to z tego są jakieś dochody.
4: Szczerze mi były zawsze obojętne.
5: Nie, no na Sylwestrze się bawiliśmy superowo, bardzo fajnie było. No może był tam problem z tą sceną trochę, że z jednego miejsca nie była widoczna i tam takie rzeczy. Mogło być ciasno, ale ogólnie super było.
3: Teraz będzie brakować Sylwestra z Polsatem w Toruniu?
4: Nie, bo ja w sumie w telewizji oglądałam, więc jedynie no to próby były takim ciekawym dniem, czyli dzień wcześniej to można było, a w tego właściwego Sylwestra no to wyjdzie na to samo chyba.
5: Ale jeśli chodzi o to, czy brakowało, no to ja bym powiedział, że są plusy tego i minusy, bo jednak jak był Sylwester i jak było to 2 lata temu na przykład, no to chciało się pójść na to miasto, tak wyskoczyć na ten Toruń, tak na luziku, no a jak był ten Sylwester, to po pierwsze nigdzie się autem nie dało dostać, a po drugie no był tłok.
16: No myślę sobie, że będzie brakowało, chociaż nie jestem tutaj taką mieszkanką na stale, ale naprawdę dwa Sylwestry z Polsatem tu spędziłam. No dlatego tak, myślę sobie, że takie dużo ludzi przejeżdżało, to była tak wspaniała taka rzecz dla mnie, no naprawdę.
17: Tam dużo ludzi młodych chodziło, to pewnie dla nich to by było wygodne, ale tak jak starsze osoby, to tam już...
3: To bez różnicy, czy będzie, czy nie będzie.
17: Bez różnicy dla mnie, jak chcą młodzi, niech się bawią.
1: Z torunianami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dodajmy, że miejskie pieniądze, które były przeznaczone na tę imprezę, mają zostać teraz przeniesione na sponsoring tytularny festiwalu Kamerimicz. Temat szerzej poruszamy na Gra FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Za nami w Urzędzie Miasta podpisanie umowy z wykonawcą na realizację drugiego etapu budowy szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Toruńskim Jarze. Nowa część placówki obejmuje 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią.
18: Liczba oddziałów, które będzie w stanie pomieścić szkoła, to około 47 oddziałów. To jest średnio po 6 oddziałów na każdym poziomie. Z demografii, którą mamy i która nam pokazuje, to rzeczywiście osiedle Jary jest tym osiedlem, na którym rodzi się najwięcej dzieci, gdzie mamy najwięcej chętnych do szkół i już po tym pierwszym etapie rekrutacji wiemy, że w oddziałach klas pierwszych od przyszłego roku będzie utworzonych 5 oddziałów.
1: Dodajmy, że ta inwestycja będzie kosztowała prawie 46 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na lipiec przyszłego roku. Dodajmy, że od 1 września zeszłego roku funkcjonuje już szkoła filialna podstawówki numer 4 wraz z oddziałami przedszkolnymi.
18: Szkoła już funkcjonuje, szkoła faktycznie jest teraz szkołą filialną, szkoły podstawowej numer 4. Zgodnie z uchwałami intencyjnymi, które były podejmowane podczas sesji, wiemy, że szkoła będzie docelowo funkcjonowała jako szkoła podstawowa numer 4 przy ulicy Grasera. Tak jak ustaliliśmy z rodzicami, uczniowie, którzy uczą się przy ulicy Żwirki i Wigury, będą mogli kontynuować tam naukę aż do zakończenia swojej edukacji. Natomiast od roku 2027, czyli od roku szkolnego 2027-2028, będziemy kontynuować również naukę przy ulicy Grasera, tak żeby dzieci, które będą w klasach trzecich, mogły po prostu przejść do klasy czwartej.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruń nawiązuje współpracę z festiwalem Kamerimicz. Od tegorocznej edycji do 2028 roku festiwal będzie nosił nazwę Toruń Kamerimicz. Miasto przeznaczy na promocję ponad 5,5 miliona złotych. Władze podkreślają, że to inwestycja w rozpoznawalność Torunia na świecie, rozwój gospodarki, turystyki i sektora kreatywnego. Środki na ten cel zatwierdzono podczas ostatniej Rady Miasta.
19: To jest obiektywnie projekt i produkt, który również i przede wszystkim na mapie krajowych wydarzeń filmowych rezonuje, ma swój zwrot promocyjny. To jednak jest renoma, no i też wiadomo, że no, ten festiwal skończył współpracę z dużymi sponsorami instytucjonalnymi i dużymi spółkami Skarbu Państwa. Tak, nasze wejście jest pewnym wyjściem pomocowym w kontekście organizacji i organizatorów tego przedsięwzięcia, ale również spodziewamy się, że to Toruń Kamerimicz Film Festival również będzie rezonowało i utrwali miejsce Torunia na mapie tych filmowych wydarzeń.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A co na ten temat sądzą radni?
20: Nie ma się co czarować. Straciliśmy sponsora i to jest przyczyna tego typu działania. Ja oczywiście wolałbym te środki, jesteśmy świeżo po Komisji Oświaty, wolałbym te środki przekierować chociażby na system oświaty czy wiele innych potrzebnych zadań na naszych osiedlach. Natomiast jeśli chcemy utrzymać ten festiwal, musimy go w jakimś stopniu finansować. Mam nadzieję, aktywnie szukając kolejnego sponsora. Mamy ten ekwiwalent, pobiliśmy rekord turystyczny, który także generuje nam dochody. No, to nie jest tylko przemielenie pieniędzy na jakiś tam wydarzenie. Natomiast realizujemy strategię rozwoju miasta, w której ta odnoga turystyczna jest jednym z filarów funkcjonowania toruńskiej gospodarki. Branża hotelowa, gastronomiczna i pracownicy, którzy tam pracują, no, też są istotni dla naszego miasta.
1: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, toruński radny. Rozmawialiśmy także z Michałem Jakubaszkiem.
21: Kamerimicz wpisał się w Toruń na stałe. Jako miasto zdecydowaliśmy i przesądziliśmy o tym, że będziemy wspierać tą inicjatywę poprzez budowę centrum Kamerimicz. W tych okolicznościach nie wyobrażam sobie, aby miasto odwróciło się plecami od tej inicjatywy, od tego wydarzenia. Tutaj jestem trochę zaskoczony tym, że prezydent Gulewski nie lobbuje u innych podmiotów za tym, aby zostały sponsorem tytularnym, bo przypomnę, do tej pory takim podmiotem była Energa, spółka Skarbu Państwa. Myślę, że te kontakty, którymi dysponuje prezydent Gulewski, powinny zostać uruchomione i taki sponsor tytularny powinien się znaleźć.
1: Mówił toruński radny Michał Jakubaszek. A co na ten temat sądzą mieszkańcy?
14: Kamerimicz jak najbardziej popieram. Festiwal nasz, rdzenny, toruński.
22: To wszystko przecież wspomaga jakby rynek i gospodarkę miejską.
0: miasta. To wszystko przynosi ludzi, tylko że po prostu to promować.
10: Ja nie uważam, że ogólnie nazwa miasta w jakimś wydarzeniu wpływa na to, że teraz przyjadą turyści, bo nie wiem co, że będzie jakieś rozsławione, no już tak jest całkiem popularne miasto, więc nie wiem, czy to jest taka kwota, która sprawi, że będzie jakieś popularniejsze miasto po prostu.
5: No to wsparcie, no niby fajnie, no ale tak jak koleżanka powiedziała, że jednak no nie pomoże to, jeżeli jakoś tam w rozgłosie naszego miasta.
1: Z mieszkańcami rozmawiała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody. Co nas ciekawego czeka dziś w Toruniu i w całym regionie? Ciepłanoc za nami, a z tych 12 czy 13 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 23, może nawet 24. W tej pierwszej części dnia jeszcze słońce przebijające się zza chmur, ale z biegiem czasu może być go coraz mniej, a po południu więcej chmur deszczowych i niewykluczone przelotne opady deszczu. Jak to dobrze, że to już wtorek, że poniedziałek za nami. Słowem, wszystko co złe, co najgorsze zostawiliśmy ze sobą i teraz dalej przed siebie. I tego się trzymamy. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio.

0: Rano i dobrze, tak to brzmi na tej fali, tak właśnie w Radiu Gra. Budzimy się we wtorek, wtoreczek. Piąty dzień maja w kalendarzu, wszystkiego dobrego. Irena, Waldemar, Gotthard, ale też Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda obchodzą dziś swoje święto. Mamy też kilka tak zwanych świąt nietypowych. Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Astmy, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy również, Międzynarodowy Dzień Położnej oraz Dzień Bez Makijażu. Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, drodzy panowie, to dziś nie trzeba. Drogie panie, was to dotyczy oczywiście w takim samym stopniu, chociaż jakoś bardzo namawiać nie zamierzam tutaj. Niech każdy i każda sobie wybierze, jak chce. Takie święto w każdym razie dziś mamy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: 50 centymetrów wysokości, słowem na tak leciwe wcale nie wygląda. Toruńskie drzewko jest klonem, przy czym nie chodzi tu o gatunek rośliny, a o sposób odtworzenia tego drzewa. Klonem dębu szypułkowego Rusa z Rogalina. Rus ma około 800 do 850 lat, tak się ocenia. I tak oto wiek genetyczny toruńskiego drzewka określany jest właśnie na tyle samo. Ale tu już uspokajam przeciwników takich nowoczesnych biotechnologii. W całej Polsce rośnie zaledwie kilka takich skopiowanych dębów, a więc atak klonów na razie nam nie grozi. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio gra.

Alpha Band, Body Talk w Radiu Gra. To już za nami, a przed nami do siódmej jeszcze dużo tego dobrego grania, między innymi Alvaro Soler i Monia Lewczuk, Libre. To przed nami, zostańcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
16: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody. Co nas ciekawego czeka dziś w Toruniu i w całym regionie? Ciepła noc za nami, a z tych 12 czy 13 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 23, może nawet 24. W tej pierwszej części dnia jeszcze słońce przebijające się zza chmur, ale z biegiem czasu może być go coraz mniej, a po południu więcej chmur deszczowych i niewykluczone przelotne opady deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
17: To jest Radio Gra.

Wam gramy o poranku w Radiu Gra. O 7 u nas kolejne wiadomości w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też na dziś. A tu taka mała aktualizacja w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu, no bo rozpoczął się maj, a więc nieco dłużej funkcjonuje każdego dnia ten, jakby to ładnie określić, dom dla zwierząt z całego świata. Jeszcze w kwietniu mogliśmy odwiedzać nasze zoo tylko do godziny 18, a od 1 maja do ogrodu przy szosie bydgoskiej można zaglądać codziennie od 10 aż do godziny 19. A nie wiem, dzieciom można wytłumaczyć, że później zwierzaki idą na dobranockę na przykład. Chociaż warto tu pamiętać, że od naszych dobranocek czasy się trochę zmieniły i za chwilę będziemy musieli odpowiadać na serię pytań, dlaczego zwierzaki nie puszczą sobie nieco później bajeczki z YouTube'a. Także wiecie, z tym wyjaśnianiem małoletnim godzin otwarcia toruńskiego ogrodu zoobotanicznego lepiej na ostrożnie.

0: bardzo blisko siódmej. Jesteśmy już i takim muzycznym krokiem i takim tempem właśnie do kolejnych wiadomości w raporcie. Dobrnęliśmy one za chwilę o siódmej, później trochę szczegółów pogodowych, a po siódmej gramy dalej. Wtorkowy horoskop też tutaj będzie. Nie odchodźcie daleko.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
14: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo LOG 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
15: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
16: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
11: Po reklamie.
0: Wtorek, 5 maja, mamy w kalendarzu, jest 7 na zegarze, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji Piastowskiej w Toruniu i przyległego skweru. Urzędnicy chcą porozmawiać o zmianach, wysłuchać uwag, dostosować teren do potrzeb mieszkańców. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Piastowska to ulica w sąsiedztwie dworca Toruń Miasto. Zebrane głosy pozwolą zagospodarować ten teren tak, aby służył on właśnie między innymi osobom korzystającym z dworca. Chcemy, aby była to przestrzeń funkcjonalna, bezpieczna i po prostu przyjemna do spędzania czasu, podkreślają urzędnicy. Wstępny projekt zakłada m.in. poprawę jakości nawierzchni alei spacerowej, wymianę ławek, nowe drzewa, częściową wymianę nawierzchni piastowskiej, a nawet nową organizację ruchu.
17: Kasiu, jak wziąć udział w konsultacjach?
18: Do końca maja dostępna jest ankieta online. Można też wysyłać swoje uwagi mailowo albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Co ważne, zaplanowano też dwa spotkania. Najbliższe w czwartek, 7 maja w Liceum przy Warszawskiej. Kolejne odbędzie się w sobotę, 16 maja. To będzie z kolei spacer tematyczny po terenie objętym projektem.
17: Szczegóły na Gra.fm. Tam publikujemy również wizualizację skweru.
10: Dzieje się na drogach.
17: Na Olsztyńskiej w Toruniu startuje kolejny etap prac. Rozpoczyna się usuwanie kolizji gazowych. Roboty mogą być prowadzone poza jezdnią, a to oznacza utrudnienia w ruchu drogowym. Jak przekonuje MZD w Toruniu, będą one jednak minimalne. Uważajcie na odcinku od Czekoladowej do torów kolejowych.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Z wioślarskiej Łodzi na czoło klubu. Gościem programu Toruński Kalejdoskop był Łukasz Pawłowski, trener i wicemistrz olimpijski z Pekinu. On w marcu tego roku został prezesem AZS UMK Toruń. Ostatnie lata dla sekcji wioślarskiej klubu były wyjątkowe. 10 lat temu oddano do użytku nową przystań przy Popiełuszki. Potem przyszły sukcesy i medale olimpijskie Mirosława Ziętarskiego i Katarzyny Zilman. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość.
1: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Wychowujemy bardzo dobrą młodzież, mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki, mamy mistrzynię świata juniorów, Suzannę Kulikiewicz, mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy. Mam nadzieję, że już na najbliższych igrzyskach, a jak nie, to później.
17: Dodajmy, że Łukasz Pawłowski na stanowisku prezesa AZS UMK Toruń nie zastąpił Henryka Bosia, który został honorowym szefem związku.
10: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Dzisiaj trzymamy kciuki za toruńskich maturzystów. W naszym mieście do egzaminu dojrzałości przystępuje w sumie 2600 osób z 19 szkół ponadpodstawowych. O godzinie 9 wystartuje dzisiaj egzamin podstawowy z matematyki. Teraz informacje ogólnopolskie. Benzyna kosztuje nas więcej. Minister energii zaakceptował nowe maksymalne stawki. Za litr 95 płacimy teraz 6 zł 49 groszy. To 3 grosze więcej niż podczas majówki.
2: Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7 zł 31 groszy. W najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej.
17: Mówił Igor Skrzypek.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy. Dziś ostatni mecz siatkarskiego sezonu w Toruniu. Przed nami decydujące spotkanie o trzecie miejsce w PLS pierwszej lidze. Cukanioły Toruń podejmą na własnym parkiecie KKS Mickiewicz Kluczbork. Pierwszy mecz z tą drużyną przegraliśmy u siebie, ale w sobotę w rewanżu pokazaliśmy chęć walki. Anioły wygrały 3-2. Rywalizacja wraca do Torunia. Kto wygra dzisiejszy mecz, zdobędzie brązowy medal. Start o 17.30. A w Orlen Basket Lidze trwają przygotowania do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Koszykarze Arrivy Lotto Twardych Pierników jutro zmierzą się z Arką Gdynia. Zawodnicy z naszego miasta grają w arenie przy Bema o godzinie 19. Bądźcie z nami ten jeden ostatni raz w tym sezonie. Zaprasza klub, który przygotował wyjątkową niespodziankę dla fanów. Zajrzyjcie na media społecznościowe Twardych Pierników.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: To będzie kolejny wiosenny dzień. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 20, może 21 stopni. Dzisiaj w końcu ma popadać. Synoptycy nie wykluczają nawet wiosennej burzy. Parasole przydadzą nam się raczej po południu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Przypominamy, Światowy Dzień Higieny Rąk w kalendarzu świąt nietypowych, ale też dzień bez makijażu. Pytanie, co mają zrobić ci, którzy nie wiedzieli albo zapomnieli. Najpierw zmyć makijaż, czy umyć rączki? Zostawiam was z tym pytaniem i zapraszam na kolejną godzinę. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali w radiu graj jak zwykle o tej porze. Dobre słowo, mam taką nadzieję przynajmniej, w kontekście horoskopu, dobre słowo dla tych, którzy spoglądają czasami w gwiazdy. A wtorek, 5 dzień maja ma przynosić nam lekkość i więcej spontaniczności niż to było przy poniedziałku, chociaż być może wczoraj to było głównie spowodowane tym, że był to pierwszy dzień po długim weekendzie. To jest dobry dzień na drobne zmiany i otwartość na nowe pomysły. Waga na przykład może dziś znaleźć rozwiązanie problemu, który długo ją tę wagę w sensie się nurtował. Skorpion powinien zaufać się pierwszej intuicji, strzelec natomiast poczuje przypływ energii do działania. A. Koziorożec zyska, jeśli odpuści perfekcjonizm, wodnik natomiast natrafi na inspirującą rozmowę. Z kim? Nie wiadomo, może to będą ryby. Te mogą dziś odkryć w sobie nową motywację. Pytanie, do działania czy odpoczynku?
1: Radio gra.

0: Wam gramy o poranku w Radio Gra i za chwilę pogramy dalej, ale na chwilę wrócimy jeszcze do jednej ważnej kwestii, a może komuś o czymś jeszcze przypomnimy, no bo wraz z końcem kwietnia minął czas na rozliczenie z podatku za ubiegły rok. Wiecie, co to oznacza? Jedni dostali zwrot, inni wyszli na zero, a część niestety musiała do tego biznesu jeszcze dorzucić. I teraz chciałem pocieszyć się trochę tych, którym wysokie te dopłaty do podatku wyszły. Nie wiem, ile tam mieliście do dopłacenia, ale obstawiam w ciemno, że nie tyle, co książę William. Słuchajcie, ten to dopiero jest ugotowany. Chłop łapie się w absolutnie najwyższy próg podatkowy. Wynosi on aż 45%. Jak szybko policzyli eksperci, analizując dochody księcia, za ostatni rok powinien on odpalić do budżetu nawet 7 milionów funtów, czyli lekko licząc nieco ponad 35 milionów złotych. A ja powiem tak, dobrze, że ten facet cokolwiek zarabia, bo nie wiem, z czego on by to wszystko zapłacił. Aha, jeszcze jedno, zapomniałbym, bo to chyba istotne. W 2013 roku królowa matka dogadała się z brytyjską skarbówką, że członkowie rodziny królewskiej płacą podatki, ale tylko jak chcą. Jak nie chcą, to nie muszą.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Wiosna. Nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
12: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
11: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
12: No co ty? Wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
11: I mają to wszystko?
12: Tak jest. Do tego w super cenach.
11: To na co czekamy?
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Młyniec pierwszy. Polna 4.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Tego nigdy dość. A my na chwilę wracamy jeszcze do ostatniego weekendu, bo w majówkę ciężko pracowali również policjanci z toruńskiej drogówki. Były kontrole i trzeźwości, i prędkości, ale nie tylko. Było też sprawdzanie samochodów pod kątem technicznym. I tu chyba przypadku nie było, bo w weekend odbywała się w Toruniu popularna majówka z BMW. Tu można by rzec, sytuacja całkiem normalna. Trochę pouczeń, trochę mandatów, trochę zabranych dowodów rejestracyjnych, a to za ciemną folię na szybach albo zamalowane klosze lamp. Ale jeden bohater, w cudzysłowie, pobił wszystkie rekordy. Jak czytamy w notatkach policyjnych, podczas kontroli jeden z kierowców zdecydował się na celowe wprowadzenie pojazdów w poślizg, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego, a w związku z tym policjanci, którzy się temu przyglądali, zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Ciekawe, czy na salę rozpraw też wleci bokiem, bo temat prawka, obawiam się, spalony po całości. Jak ta opona w jego tylnym napędzie.
1: Radio Gra.

0: Talk to You, tak ten numer się nazywa i to już za nami, a do 8 jeszcze wam trochę pogramy. Między innymi Kasperczyk i Vito Bambino się tu u nas pojawią. Mam talent. My też mamy talent do dobrych muzycznych pobudek. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
7: To będzie kolejny wiosenny dzień. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 20, może 21 stopni. Dzisiaj w końcu ma popadać. Synoptycy nie wykluczają nawet wiosennej burzy. Parasole przydadzą nam się raczej po południu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą niekorzystne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: dobrej muzy nigdy dość, zwłaszcza o poranku w Radiu Gra o 8. Zapraszamy na kolejny raport, najświeższe doniesienia z Torunia, ale też z kraju, ze świata. A jeszcze teraz, korzystając z okazji, że tutaj jestem z wami, zaproszenie od Miejskiego Zakładu Komunikacji, który świętuje 135-lecie. I tak już 16 maja od 11 do 14, dzień otwarty w zajezdni tramwajowej. Tutaj będzie można zobaczyć, jak to miejsce funkcjonuje, jak wygląda. A zwykle oczywiście to nie jest możliwe, będzie dużo atrakcji dla najmłodszych i nie tylko dla tych starszych, również na finał wspólne świętowanie przy urodzinowym, zakładam, takim tramwajowym torcie. Czy on będzie w kształcie któregoś ze środków komunikacji miejskiej w Toruniu, tego nie wiem, ale może to będzie inspiracja, bo zakładam, że ten tort jest jeszcze w przygotowaniu. Przypominam, to 16 maja w zajezdni tramwajowej.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Siema! Nossa!

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w raporcie. Trochę o pogodzie na dziś też. A ja sprawdzam na inne odczyty, na inne pomiary. 6,49 ma dziś kosztować litr benzyny. No i już kosztuje na stacjach paliw. Litr benzyny 95, czyli jednak nieco więcej niż wczoraj, nieco więcej niż w trakcie weekendu. Kurczę, trzeba było zalać przed majówką do pełna. Ale nie, że nie zalać grilla, tylko zalać do pełna, zatankować w sensie, no.
1: Radio gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy!
1: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu wtorek, 5 maja, jest 8, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. Ponad 2600 osób z 19 toruńskich szkół przystępuje do egzaminu dojrzałości. Czas na kolejny test. Wczoraj maturzyści mierzyli się z językiem polskim, dzisiaj o 9 wystartuje matematyka. Jakie jest nastawienie młodych torunian? To w 9 LO w naszym mieście sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
5: Kumysłem ścisłym to ja nie jestem, więc myślę, że może pójść troszeczkę słabiej, ale cały rok też staram się nadgonić materiał, więc myślę, że będzie w porządku i na pewno zdam, no bo to takie pewniaki ogarnęłam, ale też nie wiadomo, jak to będzie w tym roku z tą maturą z matmy, bo próbna była dosyć dziwna.
6: Dlaczego tak was przeraża matematyka?
7: Od zawsze miałem problem z matematyką największy, mimo tego, że uczyłem się najwięcej na nią, ale mam nadzieję, że stres na mnie wpłynie pozytywnie. Nie zapadnę się pod ziemię, tylko właśnie, że stres będzie mnie motywował do działania.
4: Mikołaj Kopernik spogląda na was z gwiazd. Nie martwcie się na zapas, uwierzcie w swoje możliwości. Trzymam kciuki, napisał w mediach społecznościowych prezydent Torunia Paweł Gulewski.
8: O tym się mówi w Toruniu.
4: Rada miasta przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego Torunia we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i ma obejmować wszystkie kategorie alkoholu. Drugie czytanie uchwały 28 maja. Jeśli toruńska rada zagłosuje na tak, zasady będą obowiązywać od 1 lipca.
9: W naszej ocenie ograniczenie dostępności w godzinach od 22 do 6 rano jest zasadne, celowe. No trudno przekonywać i truizmem byłoby powtarzanie, jakie skutki wywołuje nadużywanie alkoholu. To nie są tylko tragedie rodzinne, ale także skutki ekonomiczne. Czy to rozwiązanie, które jest dzisiaj powszechnie w polskich miastach wprowadzane, przyniesie efekty, no to czas pokaże.
4: Mówił radny Zbigniew Fiderewicz z Klubu Radnych Wspólny Toruń. Opinie innych samorządowców z naszego miasta będziemy przedstawiać w kolejnych raportach. Ciągle apelujemy do mieszkańców regionu, by zachowali ostrożność spacerując po parkach, lasach czy łąkach. Jak informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, od początku tego roku na terenie naszego regionu odnotowano 100 pożarów lasów i suchych traw. Tylko w trakcie tej majówki służby interweniowały 9 razy. A zaglądając w mapy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, ciągle widzimy, że w naszych lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
4: Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
10: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
4: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii, a szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy, a w nim Żużel. Dzisiaj startuje sezon U24 Ekstraligi. Przed nami pierwsza runda. W Toruniu powalczą KS Toruń, GKM Grudziądz, Kronoplast Włóknia Szczęstochowa i Motor Lublin. W składzie Młodych Aniołów Nikolaj Heiselberg, Jan Heleniak, Antoni Kawczyński i Bartosz Derek. Zawody na motoarenie wystartują o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Ekstraliga U24 w tym roku przechodzi rewolucję. Kibice nie będą śledzić klasycznych spotkań dwóch drużyn, jak w PGE Ekstralidze. Zaplanowano 12 rund i w każdej zmierzą się rajderzy z czterech zespołów. Ekstraligę U24 na torze w Toruniu będzie można więc obserwować w tym sezonie zasadniczym tylko 3 razy. Pierwsza okazja już dziś. Seniorzy przygotowują się jednak do swojego meczu z Falubacem Zielona Góra. Spotkanie Aniołów ze Stelmetem już w piątek 8 maja o 18:00 także na motoarenie.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
4: Dzisiaj na toruńskim niebie mają dominować chmury, z których może popadać niewykluczona także wiosenna burza. Ciągle będzie jednak dość ciepło. Termometry pokażą 20-21 stopni. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika niekorzystne. Przed nami kilka podobnych, pochmurnych i deszczowych dni, ale z wiosennymi temperaturami. Wieje umiarkowany wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: Dzień dobry, po 8:00, kłaniamy się nisko, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną godzinę dobrego porannego grania, dobrej pobudki przed maturą w Radiu Gra. Piotr Kolszowski, cześć, gramy.
8: Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tak brzmi najlepsza pobudka w mieście. A my na chwilę zaglądamy teraz do świata gwiazd. Uwaga, Małgorzata Ostrowska, niegdyś wokalistka zespołu Lombard, chyba każdy doskonale zna, albo przynajmniej kojarzy. Artystka, choć w przypadku dam o wieku się nie mówi, skończyła właśnie 68 lat. A mówię o tym dlatego, bo to istotne, wszak piosenkarka wypowiedziała się ostatnio na temat swojej emerytury. Jak to określiła, jej świadczenie będzie śmiesznie niskie i generalnie to ma je głęboko tam, gdzie światło nie dochodzi. Tak dyplomatycznie rzecz ujmując. Eksperci tłumaczą, skąd u kolejnej polskiej gwiazdy taka sytuacja. Po prostu jak wielu muzyków, nie miała umowy o pracę i nie odprowadzała składek. Ostrowska trochę jakby chciała odbić piłeczkę, tłumaczy: kochani, gdybyśmy swoim pracodawcom, agencjom organizującym koncerty dopisywali jeszcze składkę ZUS, to połowy pracy byśmy nie mieli. Kurczę, to w sumie dobrze, że nasi pracodawcy te składki odprowadzają. Jakby tego nie robili, to roboty mielibyśmy jak Małgorzata Ostrowska. Dwa razy więcej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radiogram.

0: Muzyka pełna energii od samego rana w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze małe przypomnienie. Przed nami drugi dzień matur. Dziś uwielbiana przez wielu, przez miliony znienawidzona matematyka. Egzamin rozpocznie się tradycyjnie o 9:00, a podobno już od wczoraj maturzyści przeszukują internety w poszukiwaniu jakichś przecieków. Oficjalnych przecieków chyba jak dotąd nie było, zresztą dopiero po 9:00, czy też po 13:00 będzie można powiedzieć, że któreś były lub nie. Ale mówi się, że w tym roku mogą się pojawić, uwaga, mówię to tylko wam, pierwiastki, potęgi, rachunki, funkcje, trygonometria, statystyka, funkcje kwadratowe, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia. Tylko drogi na skróty przez maturę z matmy chyba jakoś nie ma. Maturzyści, trzymamy za was mocno kciuki. Dziś to nawet tak do kwadratu. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Wspominaliśmy już o tym, że kolejny piękny aniołek pojawił się w Toruniu, tym razem wcale nie na Starówce czy nawet w jej okolicy, ale przed Moto Areną. To odsłonięcie miało miejsce 3 maja, tuż przed meczem z GKM-em Grudziądz. Aniołek jest, pięknie wygląda, wielu zrobiło sobie przy nim zdjęcie, ale imienia anioł jeszcze nie ma. A to czas na waszą decyzję w tej sprawie. Już teraz warto wejść na portal gra.fm, bo tu możecie nadesłać swoją propozycję. To nadsyłanie już ruszyło, formularz jest uruchomiony i do 10 maja, do końca dnia, czekamy na wasze propozycje. Z nich wybierzemy 10 najciekawszych, spośród których będzie można wskazać jedną, która podoba wam się najbardziej. Później jeszcze tylko zerknie na to komisja, czy ktoś, wiecie, sobie jaj nie zrobił i nie nazwał go na przykład Polonia, bo tak też może być. No, ostatecznie wyniki ogłosimy 15 maja. Polecam portal gra.fm, tam możecie zaproponować swoje imię dla aniołka przed Moto Areną.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. Mam wrażenie, że sezon na ten numer dopiero się rozpoczyna. Tak może być. Do 9 jeszcze u nas m.in. Kungs i Galaxy w Radiu Gra. Zostańcie blisko radia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
14: Dzisiaj na toruńskim niebie mają dominować chmury, z których może popadać niewykluczona także wiosenna burza. Ciągle będzie jednak dość ciepło. Termometry pokażą 20-21 stopni. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika niekorzystne. Przed nami kilka podobnych, pochmurnych i deszczowych dni, ale z wiosennymi temperaturami. Wieje umiarkowany wiatr.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.

Dobre granie w Radiu Gra, jak zwykle na tej fali. O 9:00 kolejne wiadomości w raporcie, ale tutaj jeszcze ważna informacja dla tych, którzy czasami spoglądają w gwiazdy nie po to, żeby posłuchać horoskopu w Radiu Gra na przykład, ale żeby sprawdzić, czy przypadkiem w stronę Ziemi nie leci asteroida 2026 HN1. No to uwaga, leci. Zmierza się właśnie w kierunku naszej planety. No i wszystko wskazuje na to, że tuż obok Ziemi przeleci w nocy z 6 na 7 maja. Moment największej bliskości przypadnie na godzinę 2:55 czasu polskiego. Wtedy to asteroida będzie rozpędzona do 14 km na sekundę, czyli jakiś ponad 50 tysięcy km na godzinę. W ogóle to nie chcę wiedzieć, ile za taką prędkość przewiduje polski taryfikator. Natomiast zwolennikom rychłego końca naszej cywilizacji, bo tacy też są, mamy wiadomość do przekazania. Eksperci NASA uspokajają. Koniec świata jeszcze nam nie grozi.

już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza, że kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie przed nami. To oznacza, że ostatnie sprawdzenie długopisów, przeciągnięcie się w ławce i oczekiwanie na matury z matematyki właśnie w tym momencie ma miejsce. Mocno trzymamy kciuki, a wszystkich pozostałych, którzy nie piszą matur z matmy, zapraszamy na wiadomości w raporcie.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Co kraj? To obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
6: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Wtorek, 5 maja, na zegarach 9. Czas na maturę z matematyki. W radiu gra czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Wystartował maturalny maraton. Mocno trzymamy kciuki za uczniów z naszego miasta. Z egzaminem dojrzałości mierzy się w tych dniach 2600 osób z 19 toruńskich szkół. Właśnie rozpoczyna się matura podstawowa z matematyki. Jakie jest nastawienie młodych torunian?
3: Jak to mówią, to jest tylko matura. Nie ma się co stresować.
4: Bardzo lubię angielski, ale gorzej z matematyką.
5: A jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie do matury, jak to u ciebie wyglądało? Dużo się uczyłeś?
4: Tak, oczywiście. No, cały rok był dosyć intensywny. Aczkolwiek no, teraz jest już raczej na spokojnie. Jest dobre podejście. Po prostu wchodzę, napiszę, wyjdę. Będzie dobrze.
6: Ja właśnie do matematyki mam najlepsze nastawienie.
5: Jesteś przygotowana najbardziej.
6: Tak.
7: Z matematyki przerabiałam arkusze, dużo arkuszy. Na początku się bałam matematyki, ale to wszystko jest schemat, także na luziku.
5: Jakie nastawienie przed matematyką? Jesteście dobrze przygotowane?
8: No tutaj na opatrzność boską liczę.
9: Ja tak samo.
10: Ja też, trochę gorzej niż z polskim.
2: Z uczniami z 9 LO w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Teraz ważna informacja dla pacjentów z regionu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma już zagwarantowane środki na rozbudowę i modernizację. Lecznica podpisała z resortem zdrowia umowę o dofinansowanie warte 300 milionów złotych. Przed nami budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemoterapii oraz pracownią cytostatyczną. Mówi profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii.
11: To będzie nowy gmach. W nim będą znajdować się wszystkie oddziały oraz będzie duże ambulatorium chemioterapii, które będzie mogło przyjmować około 400 do 500 pacjentów dziennie.
2: Obecnie w szpitalu jest 95 stanowisk do chemioterapii, które mogą obsłużyć 300 osób dziennie. Częścią inwestycji będzie też budowa wielopoziomowego parkingu na 200 miejsc i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace mają ruszyć niebawem. Potrwają do czerwca 2029 roku. Łączna wartość inwestycji to 450 milionów złotych. Przypomnijmy, że organem założycielskim dla Centrum Onkologii jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Szykują się zmiany w Baju Pomorskim w Toruniu. Za nami drugie posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora teatru. Komisja zarekomendowała Daniela Arbaczewskiego. To reżyser, pedagog, instruktor teatralny i menedżer kultury. Absolwent Wydziału Lalkarskiego wrocławskiej PWST. Jako dyrektora musi go zatwierdzić jeszcze formalnie prezydent miasta. To może być rewolucja dla Baja, który przez 23 lata był kierowany przez Zbigniewa Lisowskiego. Lisowski też startował na stanowisko dyrektora. Trzecim kandydatem był Paweł Paszta.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
13: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
2: Mówił Igor Skrzypek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Dużo chmur na toruńskim niebie i opady deszczu. Takie są przewidywania synoptyków na wtorek w Toruniu. Niewykluczona nawet wiosenna burza. Wieje umiarkowany wiatr. Ciągle będzie ciepło. Termometry mogą pokazać nawet 22 stopnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: To już wszystko ode mnie na dziś. Pięknie za ten wtorkowy poranek dziękuję. Teraz przechodzę do mocnego trzymania, ściskania kciuków za maturzystów. I Martinez podejrzewam będzie robił to samo od czasu do czasu, tylko włączając wam kolejną piosenkę, to te kciuki pewnie będzie nieco luzowała. Tyle ode mnie na dziś. Piotr Kulszowski, do jutra. Trzymajcie się, cześć. Muzyka wybrana dla ciebie.
12: Radio Gra. Súbeme la radio.

0: rankingu ulubionych zachrypniętych głosów Jokoker jest zdecydowanie wysoko. Tonight, na dzień dobry, witajcie, wtorek, kilkanaście minut po dziewiątej. Kłaniam się i zapraszam was na wspólne spotkanie w Radiu Gra aż do godziny 13. To robimy tak. Ja dbam o dobry klimat i dobry nastrój, a państwo mili na przykład dorzucają kawkę białą, czarną, a może herbatę przedpołudniową. No i płyniemy sobie z tym wtorkiem. Witajcie, Marcin Misiewski, dzień dobry.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Czytam, patrzą w internetach, że w przyszłym tygodniu, no inaczej, żeby być bardziej precyzyjnym, w połowie maja mają wrócić do nas iście letnie temperatury powyżej 25-6 stopni, więc olejek do opalania wcale może nie być taką przesadą. Póki co sprawdzamy dla Was tę najnowszą prognozę, to już za chwilę w Radiu Gram. Sprawdzimy, co przyniesie aura w najbliższych godzinach. A później dobrze zagramy. Będzie m.in. Sandra, będą też dziewczyny z Kacie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: Dużo chmur na toruńskim niebie i opady deszczu. Takie są przewidywania synoptyków na wtorek w Toruniu. Niewykluczona nawet wiosenna burza. Wieje umiarkowany wiatr. Ciągle będzie ciepło. Termometry mogą pokazać nawet 22 stopnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

I wtorek od razu staje się lepszy przy takich dźwiękach. Gabriela w Radio Gra, teraz będzie o Aniele. Aniele, ale nie stróżu, chociaż troszkę też naszych żużlowców, bo to anioł czarnego sportu z numerem 12 został właśnie odsłonięty w weekend 3 maja przy torunickiej Moto Arenie. Rzeźba aniołka jest też takim podziękowaniem dla drużyny za zdobycie 5 tytułu drużynowych mistrzów Polski na żużlu. Anioła numer 12 znajdziecie dokładnie przed Moto Areną. Warto go zobaczyć.

0: Hej, hej, przed 10:00 Dali Zawiałów w Radiu Gra Artystka, jak zapowiadała, tak zrobiła, czyli przerwę od działań artystycznych. Jej wielki powrót planowany jest na wiosnę 2027 roku, kiedy to zapowiedziała już dużą trasę koncertową. A my zapowiadamy, że za chwilę u nas najnowszy serwis punktualnie o 10:00. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Na zegarach 10, słuchajcie Radio Gra. To jest czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do magistratu rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników placówki. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie ilości oddziałów w przedszkolu to także utrata miejsc pracy dla wieloletnich pracowników, czytamy w petycji. Rodzice apelują o konsultacje społeczne i rzetelną analizę skutków takiej decyzji.
3: Na tą chwilę wiemy, że w pierwszym naborze i w pierwszej chwili kilkoro dzieci nie dostało się w ogóle, natomiast zostaliśmy tylko uzupełnieni do tych 75, no co oczywiście skutkuje tym, że grupy nasze przedszkolne w tej chwili będą łączone, czyli 4 i 3 latki. To jest bardzo też ważna informacja, ponieważ będzie połowa grupy 3-latków, którzy dopiero przyjdą do przedszkola i oczywiście te 4-latki, które już od roku chodzą.
2: Mówiła nam Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu. Jak na tę petycję reaguje miasto? Z Dagmarą Zielińską, wiceprezydentem, porozmawiamy w raporcie za godzinę.
4: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Kujawsko-Pomorska, Dolnośląska i Łódzka KAS wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej przeprowadziły akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Gang, który działał od lipca 2022 aż do lutego bieżącego roku, zajmował się nielegalnym obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. Ten temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Według śledczych do obrotu trafiło ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Straty dla budżetu państwa to nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze z urzędów celno-skarbowych w Toruniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Straży Granicznej przeszukali ponad 40 lokalizacji na terenie województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W wyniku akcji zatrzymano 18 osób, a także zabezpieczono majątek o wartości niemal 10 milionów złotych. Wśród podejrzanych są dwie kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była już karana za podobne przestępstwa. Za zarzucone im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
4: Dzieje się na drogach.
2: Kierowcom z Torunia przypominamy, że na Olsztyńskiej startuje kolejny etap prac. Rozpoczyna się usuwanie kolizji gazowych. Roboty mają być prowadzone poza jezdnią, a to oznacza utrudnienia w ruchu drogowym. Jak przekonuje MZD w Toruniu, będą one jednak minimalne. Uważajcie na odcinku od Czekoladowej do torów kolejowych. Równolegle drogowcy pracują nad zmianami w organizacji ruchu na ulicy Płockiej oraz na skrzyżowaniu Składowskiej, Kiri i Chrzanowskiego. Zmiany w tej okolicy mają być wprowadzone za kilka tygodni. Na pewno będziemy wracać do tematu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. To o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłaty?
6: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca, mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
2: Mówił Igor Skrzypek. Niekorzystne warunki biometeo, możliwe opady deszczu, więcej chmur niż słońca w przekroju całego dnia. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 22 stopnie. Wieje umiarkowany wiatr, synoptycy nie wykluczają dzisiaj wiosennej burzy.
1: I to już chwila po 10 na zegarach. Meldujemy się w waszych głośnikach. Dzień dobry, zapraszając na przedpołudniową strefę muzycznego relaksu. Do kawy, herbaty dorzucamy też dobry zestaw. Będzie Eben Hearts, będą też dziewczyny Sugar Babes. Kłaniam się, Marcin Wisiewski. Witajcie ponownie. Dzień dobry.
4: Radio Gra.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

Można i pośpiewać, i potańczyć od razu. Depeche Mode, Just Can't Get Enough w Radiu Gra. A teraz będzie o turystyce, która w 2026 roku osiągnie rekordowy wzrost. Ale uwaga, najszybciej rozwija się nie wcale w Europie, tylko w mniej oczywistych kierunkach. Choć Europa nadal przyciąga najwięcej turystów, jej wzrost jest jednak tu umiarkowany. Inne kraje notują znacznie wyższą dynamikę tego wzrostu, a są to, uwaga, Brazylia, Etiopia, czy też Butan i Seszele. To są te miejsca, które według badań, statystyki i branży osiągną największy wzrost i dynamikę tego wzrostu w 2026 roku. No to co? Bukujemy i prosto na Seszele. A u nas już za chwilę Calvin Harris, będą też dziewczyny ze Spice Girls, więc pozostańcie z nami.

0: reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Spice Girls i Wszystko jasne w Radiu Gra Toruń. Deszczu dzisiaj w Toruniu troszkę jak na lekarstwo popadało, ale no właśnie, leśnicy i strażacy patrzą w niebo wysoko, bo w regionie niestety rośnie liczba pożarów lasów. Od początku tego roku mieliśmy już ponad 100 interwencji. W samą majówkę tych interwencji strażaków w lasach mieliśmy aż 9. Wysokie temperatury, susza, no i wiatr nie pomagają. No więc numer 112 trzeba zapamiętać. Mam nadzieję, że każdy go ma dawno zapisanego, bo gdy tylko coś zauważymy, i to apel oczywiście leśników przede wszystkim i strażaków, niepokojącego zwłaszcza dym gdzieś w obrębie lasu, koniecznie trzeba poinformować służby.

0: Toruńskie Przedpołudnie z Radiem Gra. Tak dla was gramy, ale też trzymamy rękę na pulsie. No i słuchamy was uważnie, bo mamy dla was ważne informacje z dróg.
1: Cześć, chciałbym zgłosić utkniętą betoniarkę pod wiaduktem między Kujawską a Podgórską.
0: No, brzmi to jak gotowe drogowe problemy. Niestety ten punkt miasta warto więc ominąć.

0: Jeden z pewnych, każdy większy festiwal w tym kraju chce mieć tego gościa w swoim line-upie. Nazywa się Mrozu. No, on za nami. Jak nie my, to kto? No, my za chwilę powiemy o tym, co wydarzy się w pogodzie, a później zagramy. Będzie Britney jeszcze w tej godzinie i będą też chłopaki z Australii, czyli Shows z Call My Name.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Niekorzystne warunki biometeo, możliwe opady deszczu, więcej chmur niż słońca w przekroju całego dnia. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 22 stopnie. Wieje umiarkowany wiatr, synoptycy nie wykluczają dzisiaj wiosennej burzy.
2: To jest Radio Gra.

0: Shows jeszcze przed 11 w Radio Gra. Dziś mamy 5 dzień maja, dzień bez make-upu, a w niektórych krajach to wydarzenie nieformalnie świętowane jest 5 kwietnia. Ale w każdym razie chodzi o akceptację naturalnego wyglądu, ograniczenie presji społecznej, no i pokazywanie prawdziwej skóry bez filtrów. Drogie panie, przede wszystkim pewnie, a może i panowie też, co kto woli. No Make-up Day to wydarzenie, które rozlało się strumieniem po mediach społecznościowych, ma też swoją nieformalną ambasadorkę, którą jest Alicia Keys. Jej u nas to na razie póki co nie będzie, ale my wsiadamy do pociągu z biletem. One way ticket za chwilę, a później Licky Lee.
1: Radio gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest, do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
9: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
14: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest 5 dzień maja, w kalendarzu mamy wtorek. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny w Radiu Gra. Czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Niż demograficzny uderza w toruńską edukację. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w naszym mieście sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do prezydenta rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników placówki. Co na to miasto? Magistrat raczej nie wycofa się ze swojej decyzji.
4: Wpłynęła do nas petycja od rodziców w celu utworzenia oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 6. Płynęła również zapytania od pani radnej Maciej Morzuch. Przedszkole miejskie nr 6, tak jak jest przedstawiane przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji. Placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania. Przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu. Ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną.
3: Mówiła zastępca prezydenta miasta Torunia Dagmara Zielińska.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Szykują się zmiany na lepsze. Miasto wręczyło klucze do Fortu Jakuba przy Sowieńskiego w Fundacji Kosmos. To ono będzie teraz zarządzać tym obiektem. Umowa z magistratem obowiązuje na czas określony do 30 kwietnia 2028 roku z możliwością przedłużenia. Obiekt nie jest w najlepszym stanie, wymaga rewitalizacji. Fundacja Kosmos ma realizować w Forcie Jakuba działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych i artystycznych. A teraz w Radiu Gra Sport. Z wioślarskiej Łodzi na czoło klubu. Gościem programu Toruński Kalejdoskop był Łukasz Pawłowski, trener i wicemistrz olimpijski z Pekinu. On w marcu tego roku został prezesem AZS UMK Toruń. Ostatnie lata dla AZS-u były wyjątkowe ze względu na inwestycje. 10 lat temu oddano do użytku nową przystań przy Popiełuszki. W 2013 gotowe było nowe Uniwersyteckie Centrum Sportu UMK.
5: No baza jakby sportowa przed tym 2013 była no bardzo malutka. Były to te dwie sale na Gagarina. No a teraz ten obiekt, raz że się jeszcze rozrósł, to spełnia już no, wszystkie nasze wymagania. Jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa.
6: Ciągle będzie pan działał także na uniwersytecie?
5: Tak. Cały czas pracuję na uniwersytecie. No a AZS to ponad 20 sekcji sportowych, no i większość są to sekcje akademickie, także jestem tam.
3: Cały wywiad z Łukaszem Pawłowskim publikujemy na stronie internetowej gra.fm.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
7: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku. To wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
3: Mówił Michał Dobrowicz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Na toruńskim niebie w przekroju całego dnia mają dominować chmury, z których może jeszcze spaść deszcz. Lepiej mieć pod ręką parasol. Deszczowa może być także środa w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. 22 stopnie to maksymalna temperatura na wtorek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: I to szkila po 11, więc z każdą kolejną godziną tego dnia powinno być coraz łatwiej. A w tej godzinie między innymi zabiorę Was w miejsca, w których dziać się będzie w tym tygodniu całkiem sporo w naszym mieście. Marcin Misiecki, kłaniam się ponownie. Witajcie. A i będzie też coś o maturzystach.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Gra.

0: pewno, czy to nie jest ponadczasowe granie. Mojo Lady w Radiu Gra. A my trzymamy bardzo mocno kciuki od wczoraj za maturzystów w całej Polsce. Dzisiaj matematyka od godziny 9, a jutro język nowożytny, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, a może rosyjski. Start również o godzinie 9, a później matury przechodzą już na poziom rozszerzony. Od 7 do 21 maja. A propos jeszcze tego, co działo się wczoraj, mieliśmy na przykład dwie rozprawki. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To pierwszy temat. Drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Patrzą też na opinie maturzystów, którzy ocenili jednak te tematy na wyjątkowo trudne. No to mam nadzieję, że dzisiaj było już dużo łatwiej. Trzymamy za was kciuki.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
16: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
17: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Express, Urszula i niebo dla ciebie w Radiu Gratornik. Dla kogo dzisiaj niebiosa będą łaskawe, jeżeli chodzi o siatkarski parkiet, to się okaże. 17:30, ostatni mecz sezonu naszych aniołów. Cukanioły Toruń podejmują drużynę z Kluczborka. Stan rywalizacji 1-1 w SP28 na ten ostatni mecz. Mam nadzieję, że trybuny wypełnią się po brzegi, bo to mecz o trzecie miejsce pierwszej ligi siatkówki mężczyzn. Nie ma nas w finale niestety, no ale to sport i tak też czasami to właśnie wygląda. Kibicem się jest, a nie bywa, więc dzisiaj wszyscy na ten ostatni akt sezonu do SP28 na wysoko latające anioły. Trzymamy kciuki, panowie.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

ta dama to inna, nazywana jest rumuńską księżniczką z Enrisco. Amazing to za nami, za chwilę najnowsze info o pogodzie, a później artysta, który został tak naprawdę doceniony dopiero, gdy już go z nami nie było. Roy Orbison, facet z gitarą, zaśpiewa You Got It, będzie też Kyra i Soul, to już niebawem Radio Gra.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz. W Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Sky Balance. Zdrowit. Po reklamie.
1: Na toruńskim niebie w przekroju całego dnia mają dominować chmury, z których może jeszcze spaść deszcz. Lepiej mieć pod ręką parasol. Deszczowa może być także środa w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne. 22 stopnie to maksymalna temperatura na wtorek.
2: To jest Radio Gra.

0: FM Achikachi, jeżeli szukacie dobrych seriali, a szukanie to najczęściej jest największy problem. Mam dla was trzy podpowiedzi, zaglądamy na Netflixa, tam perełka z 2021 roku, która mogła umknąć, to hiszpański miniserial kryminalny Niewinny, który jest adaptacją bestsellerowej powieści Harlana Cobena. Druga propozycja to coś dla fanów duńskich, skandynawskich miniseriali kryminalnych. Serial nazywa się Rezerwat, warto po niego sięgnąć, to propozycja z 2025 roku. No i Ocaleni, również propozycja sprzed roku, to z kolei australijski miniserial kryminalny oparty na bestsellerowej powieści Jane Harper. Warto sięgnąć po te tytuły, z pewnością się nie rozczarujecie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ.

0: 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
10: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Po reklamie.
12: O południe w Radiu Gra. Mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Czas na raport.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji ulicy Piastowskiej i przyległego skweru. Urzędnicy chcą porozmawiać o zmianach, wysłuchać uwag, dostosować teren do potrzeb mieszkańców. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Piastowska to ulica w sąsiedztwie dworca Toruń Miasto. Zebrane głosy pozwolą zagospodarować ten teren tak, aby służył on właśnie między innymi osobom korzystającym z dworca. Chcemy, aby była to przestrzeń funkcjonalna, bezpieczna i po prostu przyjemna do spędzania czasu, podkreślają urzędnicy. Wstępny projekt zakłada m.in. poprawę jakości nawierzchni alei spacerowej, wymianę ławek, nowe drzewa, częściową wymianę nawierzchni piastowskiej, a nawet nową organizację ruchu.
13: Do końca maja dostępna jest ankieta online. Swoje uwagi można wysyłać również mailowo. Co ważne, w planach są 2 spotkania. Najbliższe w czwartek, 7 maja w Liceum Przywarszawskiej.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Podpisano umowę na drugi etap rozbudowy szkoły podstawowej przy Grasera na Jarze w Toruniu. Inwestycję wartą blisko 46 milionów złotych zrealizuje toruńska firma Dolmar. Nowa część szkoły obejmie 34 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, aulę, świetlicę oraz kompleks sportowy z boiskami i bieżnią. Prace mają skończyć się w lipcu przyszłego roku. Temat szczegółowo poruszamy na naszej stronie internetowej Gra FM. Zmieniamy temat. Mamy informacje od toruńskich policjantów. Drogówka wczoraj przeprowadziła akcję prewencyjną Trzeźwa Autostrada. Patrole pojawiły się na A1 w okolicach naszego miasta. Tylko przez jeden dzień skontrolowano 700 kierowców. Złapano 7 będących pod wpływem alkoholu.
15: Wiadomości z regionu.
13: Via Pomerania. Ważna dla regionu droga biegnąca od Ustki przez Bydgoszcz do Inowrocławia i Konina stoi pod dużym znakiem zapytania. Projekt nie został objęty szczegółowym trybem procedowania. Resort Infrastruktury odrzucił wniosek MON-u o wpisanie trasy do projektu specustawy o kluczowych inwestycjach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w naszym regionie zapewniał, że projekt jest procedowany i MON znajdzie na niego sposób.
4: Ten projekt jest procedowany, jest tak wiele inwestycji drogowych, ale ta jest jedną z ważniejszych i dla nas też strategiczną ze względu na bezpieczeństwo. Myślę, że niedługo też przedstawimy nasze rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, które umożliwią. Gdyby pan prezydent podpisał umowę SAFE, to część dróg byłaby finansowana SAFE i moglibyśmy uwolnić w budżecie pieniądze, na przykład na Via Pomeranie. Pan prezydent nie podpisał SAFE-u, utrudnił nam życie. Siły zbrojne można łatwiej finansować niż mobilność militarną, dlatego szukamy innych rozwiązań.
13: Via Pomeranie ma mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. W przypadku zagrożenia ma umożliwić szybki transport wojska między Ustką a centrum kraju. Teraz informacje ze świata. Wśród poszkodowanych w wypadku w Lipsku nie ma Polaków, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór. Przypomnijmy, że wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta. Dwie osoby zginęły, co najmniej 25 osób zostało rannych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
13: To prawdziwie wiosenny wtorek w Toruniu. Termometry mogą pokazać w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, ale jednocześnie z chmur, które pojawiają się nad miastem, może popadać deszcz. Niewykluczona także wiosenna burza. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika niekorzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
12: Teoria głosi, że najtrudniejsza część dnia, czyli ta pierwsza część dnia, przedpołudnie, jest już oficjalnie za nami, więc teraz to już powinno być tylko łatwiej, milej i przyjemniej. No, mam taką nadzieję. Pomagamy wam tym z całych sił. Za chwilę Roxy Węgiel i Faust i Cher na dzień dobry.
15: Radio Gra.
12: Marcin Misiecki, dzień dobry po 12.

0: Zagrane z dobrą energią w Radiu Gra, 5 dzień maja. Zagrane z dobrą energią w Radiu Gra, 5 dzień maja to Światowy Dzień Higieny Rąk. Pamiętajcie o czystych rączkach, Światowy Dzień Bez Makijażu i Międzynarodowy Dzień Położnej. A na świat tego dnia przyszli między innymi Craig David, ikona UK Garage Chris Brown, muzyk R&B i pop za wielkiej wody oraz brytyjska ikona obdarzona niezwykłym, charyzmatycznym głosem Adele. Rolling in the Deep od Adele zobaczyło blisko 3 miliardy osób i od tego przeboju zaczęła się światowa, gigantyczna kariera artystki. Tego dnia na świat przyszedł także znany i lubiany Filip Tadeusz Rzeźniak, czyli Taco Hemingway.
1: Nie, nie w willi Art Deco, nie w tropikach daleko, nie nad Niemnem nad rzeką, zakochałem się pod apteką.
2: Zakochałeś się pod apteką?
0: A jeżeli wy świętujecie także dzisiaj swoje imieniny albo urodziny, to wszystkiego najlepszego dla was od Radia Gra.
3: Muzykalne gra na dla ciebie. Radio Gra.
4: Reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
19: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus

0: od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Radio Gra.

0: Rosler w Radiu Gratoru. Nie, panie, panowie policjanci, nie próżnują. Drogówka znowu przeprowadziła akcję trzeźwa autostrada, tym razem na A1 pod Toruniem znowu byli badani kierowcy. 700 przebadanych kierowców, w tym 7 niestety na podwójnym gazie. Złapanych, co oznacza, że wszystkim kierowcom zostały odebrane prawa jazdy. No, a policjanci zapowiadają, że tych akcji policyjnych, podczas których to trzeźwość będzie przede wszystkim kontrolowana, trzeźwość i prędkość, jest i będzie coraz więcej w Toruniu i w okolicach. Szerokości, noga z gazu i jak zawsze oby do celu. A u nas Felix Jen już teraz i jeszcze z Colin przed 13.
1: Radio Gra.

0: Alan Parsons w Radio Gra, za chwilę u nas J-Lo i Let's Get Loud. Artystka ostatnio nie pojawiła się na Met Gali, którą żyją media plotkarskie absolutnie na całym świecie, bo to wielkie medialne wydarzenie. No i oczywiście zaczęła się fala spekulacji, dlaczego nie było tam J-Lo. Odpowiedzi nie znamy, ale Let's Get Loud zagramy i to już całkiem niedługo po prognozie pogody. Pozostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Muszę poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit. Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
18: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
19: A w tobie?
18: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
20: Po reklamie.
21: To prawdziwie wiosenny wtorek w Toruniu. Termometry mogą pokazać w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie, ale jednocześnie z chmur, które pojawiają się nad miastem, może popadać deszcz. Niewykluczona także wiosenna burza. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj w Grodzie Kopernika niekorzystne.
1: Słuchasz Radia Gra.

Airbox w Radiu Gra z każdym kolejnym dniem, a w przyszłym tygodniu to już na pewno będziemy żyli konkursem Eurowizji, no i naszymi szansami z Alicją Szczeplińską, która w tym roku będzie nas reprezentowała. Jutro więcej na ten temat wam trochę opowiem, no bo wiemy, jak to będzie wyglądało w szczegółach. Wiemy, że konkurs odbywać się będzie w austriackim Wiedniu. Do szczegółów i po szczegóły zapraszam jutro po 9:00, ponownie się słyszymy, a tymczasem życzę wam dobrego popołudnia. Marcin Misiński, dzięki i do usłyszenia.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
11: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest wtorek, 5 maja, na zegarach 13 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
22: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od informacji z chełmińskiego przedmieścia w Toruniu. Doszło do pożaru na rogu szosy chełmińskiej oraz Wybickiego. Według informacji potwierdzonych naszym reporterom przez strażaków płonie tam pustostan. Na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej. Zapaliła się druga kondygnacja tego budynku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
23: O tym się mówi w Toruniu.
22: Rada Miasta przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu. zakupu, czyli w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego miasta we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i obejmować wszystkie kategorie alkoholu. Drugie czytanie uchwały 28 maja. Jak będzie głosował Michał Jakubaszek z PiS, wiceprzewodniczący Rady?
0: Niewątpliwie jest to trudna decyzja, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką wartością jak wolność gospodarcza, wolność wyboru, a z drugiej strony mamy inną wartość, czyli poczucie bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ale też i oczywiście zdrowie. Mnie przekonują statystyki, które w innych miastach mówią o tym, że po wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach, ilość interwencji policji, straży miejskiej spadła o połowę. Jest o połowę mniej zakłóceń spokoju, porządku publicznego, bezpieczeństwa, ale też i problemów z tym związanych, czyli wydatków chociażby na te służby, wydatków na służbę zdrowia, na izbę wytrzeźwień.
22: To nie jest rewolucja w skali kraju, dodaje radny Bartłomiej Jóźwiak z KO.
13: Nie przecieramy tu szlaków, inne miasta już zrealizowały tego typu uchwały, a nasza uchwała zakłada zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 wieczorem a 6 rano. Myślę, że względy praktyczne, czyli duża liczba przestępstw, różnych wydarzeń niepożądanych, które odbywały się po alkoholu, skłoniła nas do podjęcia tego typu uchwały. Alkohol można kupić w restauracjach, barach, dalej można w nocy jakby spożywać alkohol w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast niekoniecznie na ulicach, powodując zdarzenia niebezpieczne i niepożądane.
22: Jeśli toruńscy radni będą na tak, to nowe zasady dotyczące sprzedaży alkoholu zaczną obowiązywać 1 lipca tego roku. Dzisiaj w naszych raportach rozmawiamy z maturzystami z 9 LO w Toruniu. W tej szkole była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: A jak wyglądały przygotowania? Dużo było tych testów, przygotowań, nauki. No, dużo tego było w sumie przed maturą samą. No, było sporo próbnych, ale tak na spokojnie w sumie.
20: No, ja rozpoczęłam przygotowania w zasadzie już w wakacje, także to dużo mi dało.
14: Ta majówka, tutaj no, pogoda była piękna. Czy uczyłyście się, czy może wypoczywałyście? No, ja się tak pół na pół. Trochę się uczyłam, raz wyszłam z koleżanką, ale tak ogólnie to tak trochę nauki, trochę spokoju.
20: To ja siedziałam w domu, u dziadków się uczyłam, żeby mieć spokój.
22: Przypomnijmy, że maturalny maraton rozpoczął się wczoraj dla 2600 osób z 19 toruńskich szkół.
23: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
22: Cukanioły Toruń podejmą na własnym parkiecie KKS Mickiewicz-Kluczbork. Kto zdobędzie brąz? Dzisiaj to decydujące spotkanie o trzecie miejsce w PLS pierwszej lidze. Pierwszy mecz z tą drużyną przegraliśmy, ale w sobotę w rewanżu na wyjeździe pokazaliśmy chęć walki. Anioły wygrały 3-2. Rywalizacja wraca do Torunia. Start spotkania w hali SP28 o 17.30. I na koniec informacja ogólnopolska. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy. Na toruńskim niebie dominują chmury i zarówno dzisiaj, jak i jutro mogą przydać nam się parasole. Synoptycy nie wykluczają, że przez kraj przejdą wiosenne burze. Na tym froncie może znaleźć się także nasze województwo i okolice naszego miasta. Warunki biometeo dzisiaj są niekorzystne. Plus 22 to maksymalne wskazania termometrów na wtorek w Toruniu.
21: To tylko w piosence nic dwa razy się nie zdarza. W Toruniu może się zdarzyć, że w krótkim odstępie czasu płonie ten sam pustostan. Ot, życie. Mariusz Skłodowski, dzień dobry. Czas na nasze wtorkowe, popołudniowe spotkanie.
23: Radio Gra.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.

Absolutna popowa klasyka w radiu gra Simply Red Stars. O gwiazdach, ale tych żużlowych będzie sporo w dzisiejszym programie, bo przecież już piątek starcie z Falubazem Zielona Góra na Motoarenie, ale kilka dni później w Toruniu czekać nas będzie także pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski. I zaproszenia na oba te wydarzenia dziś będą do zdobycia w radiu gra. Dziś za to nie na torze, ale za arkuszami egzaminacyjnymi na maturze z matematyki walczyli nie tylko toruńscy maturzyści, z nimi też się oczywiście dzisiaj spotkamy. A po przerwie też przepięknie wam zagramy Ed Sheerana, później Tina Turner.

0: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowit. Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Tina Turner, The Best w Radio Gra dla nie tylko toruńskich, ale i wszystkich polskich strażaków. Przypomnijmy, dziś płonący pustostan, ale w ostatnich dniach nie tylko tym musieli martwić się strażacy. Słoneczna majówka dla nich, ale także dla leśników okazała się czasem walki z żywiołem. Tylko od początku roku w naszym województwie odnotowano już ponad 100 pożarów lasów i suchych traw. Tylko w trakcie majówki służby interweniowały aż 9 razy, a sytuacja w regionie jest krytyczna. Najgroźniej było w nadleśnictwie Zamarzenice oraz pod Bydgoszczą, gdzie ogień trawił nie tylko poszycie, ale i cenne młodniki. Służby biją więc na alarm. Susza i wiatr to jedno, ale

0: Różne pokolenia, ale ten sam wokalny temperament. Wiki Gabor i Kaja ramię w ramię. Dziś imieniny ramię w ramię obchodzą Irena i Waldemar. Wszystkiego dobrego od Radia Gra specjalnie dla was po przerwie Lady Gaga, później David Guetta.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
15: Na toruńskim niebie dominują chmury i zarówno dzisiaj, jak i jutro mogą przydać nam się parasole. Synoptycy nie wykluczają, że przez kraj przejdą wiosenne burze. Na tym froncie może znaleźć się także nasze województwo i okolice naszego miasta. Warunki biometeo dzisiaj są niekorzystne. Plus 22 to maksymalne wskazanie termometrów na wtorek w Toruniu.
1: Jest Radio Gra. Ra, ra.

0: Loka w Radiu Gra, prawdziwe powietrze. Co w powietrzu, czytaj w pogodzie. W najbliższych godzinach o tym już za chwilę w Radiu Gra. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Jest 14 w Radiu Gra, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
5: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. W przedszkolu miejskim numer 6 w Toruniu zmniejszy się liczba oddziałów, to przez niż demograficzny. Taka decyzja miasta nie podoba się Radzie Rodziców Przedszkola. Decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników, czytamy w petycji do magistratu. Mówi Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców.
6: To jest przedszkole małe, tak? Przy tym przedszkolu są 4 oddziały, ale to jest przedszkole, które ma w tym roku ukończyć 44 lata swojego istnienia, więc to już jest naprawdę piękny czas. Po drugie, jest to przedszkole, które w lutym odebrało nagrody dwie jako jedyne przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim, tak? Także no jakby w lutym odbieramy nagrodę, a potem likwiduje się nam jedną grupę, jeden oddział.
5: Wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska przekonuje, że miejsc dla wszystkich chętnych dzieci nie zabraknie, rekrutacja trwa, ale wygląda na to, że magistrat nie wycofa się ze swojej decyzji.
7: O tym się mówi w Toruniu.
5: Nikomu nic się nie stało, potwierdzają strażacy, którzy pojawili się dzisiaj w okolicach szosy Chełmińskiej i Wybickiego w Toruniu. Tam przed południem zapaliła się druga kondygnacja pustostanu. Na miejscu pracują 4 zastępy straży. Wykonane przez strażaków zdjęcia publikujemy na naszej stronie internetowej Gra.fm. Zmieniamy temat. Mamy ważną informację dla pacjentów z całego regionu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma już zagwarantowane środki na rozbudowę i modernizację. Lecznica podpisała z resortem zdrowia umowę o dofinansowanie warte 300 milionów złotych. Przed nami budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. Częścią inwestycji będzie też budowa parkingu na 200 miejsc i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace mają ruszyć niebawem, potrwają do czerwca 2029 roku. Wartość inwestycji to 450 milionów złotych. Przypomnijmy, że organem założycielskim dla centrum jest samorząd naszego województwa.
7: Sport w Radiu Gra.
5: Z wioślarskiej Łodzi na czoło klubu. Gościem programu Toruński Kalejdoskop był Łukasz Pawłowski, trener i wicemistrz olimpijski z Pekinu. On w marcu tego roku został nowym prezesem AZS UMK Toruń. Pawłowski zastąpił jednego z najbardziej zasłużonych sportowych działaczy w mieście, czyli Henryka Bosia, który został honorowym szefem związku.
8: Prezes Henryk Boś to, tak jak powiedziałeś, ikona. Ja jestem w klubie od 96 roku. Zaczynałem jako tam młody zawodnik, 12-latek.
9: To 30 lat mija w tym roku.
8: Tak,
9: w klubie.
8: Prezes Boś już wtedy był. Już był, wydawało się, że jest od zawsze. Teraz też oczywiście jest jeszcze z nami cały czas. Pewnie nigdy nie będę jakby takiego typu działaczem jak prezes Boś, bo też nie czuję się jako działacz. Jestem jakby, czuję się jako sportowiec, trener. No będę działał, będę się starał jakby godnie przejąć tą funkcję i reprezentować klub.
5: Cały wywiad z Łukaszem Pawłowskim publikujemy na portalu Gra.fm.
7: To są wiadomości Radia Gra.
5: Kilkanaście osób będzie musiało powtarzać maturę z języka polskiego. To efekt wniesienia telefonu na salę egzaminacyjną.
10: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki.
5: Mówiła Magdalena Greinert.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Lepiej mieć przy sobie parasol. Zarówno dzisiaj, jak i jutro w Toruniu niewykluczone są opady deszczu. Może także przytrafić nam się wiosenna burza, ale ciągle będzie ciepło. Termometry w mieście powinny zatrzymać się na 22 kresce. W środę będzie bardzo podobnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
4: Już po 14. I kolejne nazwisko do zapamiętania w Toruniu. Daniel Arbaczewski, który wygrał konkurs na dyrektora teatru Baj Pomorski. Do tematu będziemy jeszcze wracać, a u nas za chwilę Andy Dust z Okaria.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w radio gra Funky Town. Wczoraj maturzyści walczyli z językiem polskim, dziś matematyka. Jak ciężko było?
1: Myślę, że nie. Byłam dobrze przygotowana i tak w miarę przyjemnie się robiło zadania. Jedno zadanie przez godzinę nad nim walczyłam z tangensem, ale koniec końców się doliczyłam.
2: Była bardzo łatwa. W porównaniu do tej, co było rok temu, bo ją rozwiązywałam w domu, to ta była jeszcze łatwiejsza.
3: Tutaj w tle koledzy bardzo analizują niektóre zadania.
2: Właśnie wychodzi mi, że mam większość dobrze i bardzo się z tego cieszę.
4: Niektóre trzeba było postrzelać, a niektóre nie trzeba było. 30% to było strzelanie.
3: No ale chyba będzie więcej niż 30% na wyniku maturalnym.
4: Może być więcej.
0: Będzie dobrze. A teraz już trzeba myśleć o jutrzejszym egzaminie z języka.
5: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Wow, ale masz wypieki.
10: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
10: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
11: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

W serwisie Radio Gra poleca zaproszenia filmowe do kina Niebieski Kocyk, gdzie o 17:00 pojedynek Łukasza Palkowskiego, natomiast o 19:30 bez wyjścia w reżyserii Park Chan-wooka. Kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia zaprasza za to na 19:30 do tanga. Zajęcia z tanga argentyńskiego od zera, podstawy, które pozwolą na posmakowanie tego szlachetnego tańca. Natomiast w czwartek wydarzenia związane z Artus Festival, między innymi doskonały koncert formacji Trupa, która łączy i melodyjność klasyków, posurowość i napięcie kojarzone chociażby z muzyką spod znaku Fugazi. Przypomnijmy, że ich muzyka pojawiła się także w filmie Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Poleca Radio Gra.

0: Level 42, Lessons in Love. Człowiek uczy się całe życie, nie tylko na maturę. My też uczymy się nowej formuły U24 Ekstraligi. Dziś pierwsze tego typu zawody na motoarenie o 17, a walczyć będą żużlowcy z Torunia, Grudziądza, Lublina i Częstochowy. A po przerwie w radiu gra DJ Bobo, a później Britney Spears.
1: Radio gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko ,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Lepiej mieć przy sobie parasol. Zarówno dzisiaj, jak i jutro w Toruniu niewykluczone są opady deszczu. Może także przytrafić nam się wiosenna burza. Ale ciągle będzie ciepło. Termometry w mieście powinny zatrzymać się na 22 kresce. W środę będzie bardzo podobnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr.
0: To jest Radio Gra.

Britney Spears. Oops, I did it again. One znowu to zrobią. Katarzyna Zilman i Jania Lesar w kolejnym reality show po Tańcu z Gwiazdami, w którym zajęły wysokie 4. miejsce. Tym razem obie wystąpią w duecie w nowej edycji Asia Express. A początek realizacji zdjęć kolejnej edycji show ma rozpocząć się w połowie maja. Asia Express. A ja pamiętam czasy, kiedy sztandarowym formatem Kasi były Wiosła Express.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: To jest wtorek, 5 maja, w Radiu Gra czas na raport o 15.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Rada Miasta przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia w Toruniu nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu, czyli w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego miasta we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i obejmować wszystkie kategorie alkoholu. Jak miasto będzie sprawdzać, czy uchwała jest respektowana? O to pytaliśmy prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.
7: Działająca bardzo aktywnie i profesjonalnie komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, tworząc takie zespoły kontrolne, chodzą po z kolei punktach gastronomicznych, weryfikują, czy na przykład nie sprzedają one wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Uważam, że tego typu działalność kontrolna również, ale prowadzona przez gminną komisję, powinna być. Z drugiej strony mamy zabezpieczenie, z tego co mi tłumaczono, również takie systemowe, są kasy fiskalne.
6: Urząd Miasta przekonuje, że projekt uchwały powstał po konsultacjach społecznych. Drugie czytanie zaplanowano 28 maja. Jeśli wówczas toruńscy radni będą na tak, nowe zasady mają zacząć obowiązywać w naszym mieście od 1 lipca tego roku.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Szykują się zmiany na lepsze. Miasto wręczyło klucze do Fortu Jakuba przy Sowińskiego Fundacji Kosmos i to ona będzie teraz zarządzać obiektem. Umowa z magistratem obowiązuje na czas określony do 30 kwietnia 2028 roku z możliwością przedłużenia. Obiekt nie jest w najlepszym stanie, wymaga rewitalizacji. Fundacja Kosmos będzie realizowała w Forcie Jakuba działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych i artystycznych. Zmieniamy temat. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji ulicy Piastowskiej i przyległego skweru. Urzędnicy chcą porozmawiać o zmianach, wysłuchać uwag i dostosować teren do potrzeb mieszkańców. Piastowska to ulica w sąsiedztwie dworca Toruń Miasto. Chcemy, aby była to przestrzeń funkcjonalna, bezpieczna, przyjemna, podkreślają urzędnicy. Wstępny projekt zakłada m.in. poprawę jakości nawierzchni alei spacerowej, wymianę ławek, nowe drzewa, częściową wymianę nawierzchni Piastowskiej, a także nową organizację ruchu. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, jak wziąć udział w tych konsultacjach?
9: Do końca maja dostępna jest ankieta online. Można też wysyłać swoje uwagi mailowo albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Co ważne, zaplanowano też dwa spotkania. Najbliższe w czwartek, 7 maja w Liceum Przywarszawskiej. Kolejne odbędzie się w sobotę, 16 maja. To będzie z kolei spacer tematyczny po terenie objętym projektem.
6: Szczegółowych informacji szukajcie także na naszej stronie internetowej Gra.fm. Tam również wizualizacje, jak mogłaby wyglądać w przyszłości ulica Piastowska w Toruniu.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: Teraz wiadomości ze świata. Miasto Meksyk, jedna z największych metropolii, każdego roku obniża się nawet o 25 cm. Nowe dane satelitarne NASA potwierdzają, że proces jest nie tylko widoczny z kosmosu, ale także coraz bardziej niebezpieczny dla życia 22 milionów mieszkańców. Miasto zostało zbudowane na dnie starożytnego jeziora, a wiele jego ulic to dawne kanały wodne. Meksyk osiadał już w XIX wieku, ale teraz tempo zmian wzrasta. Skutki są katastrofalne. Uszkodzenie uszkodzenia dotykają kluczowej infrastruktury, w tym metra, systemów kanalizacyjnych, wodociągów, a także budynków mieszkalnych i dróg. Naukowcy podkreślają, że kluczem do ograniczenia szkód jest zrozumienie pełnej skali problemu. Dzięki nowym technologiom możliwe będzie monitorowanie osiadania poszczególnych budynków i szybkie reagowanie na zagrożenia.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Czas na raport sportowy. Kto zdobędzie brąz? Dzisiaj decydujące spotkanie o trzecie miejsce w PLS pierwszej lidze. Cukanioły Toruń podejmą na własnym parkiecie KKS Mickiewicz-Kluczbork. Pierwszy mecz z tą drużyną przegraliśmy, ale w sobotę w rewanżu na wyjeździe pokazaliśmy chęć walki. Anioły wygrały 3-2. Rywalizacja wraca więc do Torunia. Kto wygra dzisiejszy mecz, zdobędzie medal. Start spotkania w hali SP28 o godzinie 17.30. Dzisiaj startuje sezon odmienionej U24 Ekstraligi. W Toruniu powalczą dzisiaj o punkty 4 żużlowe zespoły. KS Toruń, GKM Grudziądz, Kronoplast, Włókniarz Częstochowa i Motor Lublin. W składzie młodych aniołów Nikolaj Heizelberg, Jan Heleniak, Antoni Kawczyński i Bartosz Derek. Zawody na motoarenie wystartują o 17.00. Wstęp jest wolny. A dzisiaj wieczorem rewanżowy półfinał w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 21.00 mecz Arsenal kontra Atletico Madryt. Tydzień temu było 1-1.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
6: Sporo chmur na niebie, niekorzystne warunki biometeo, niewykluczone słabe opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. Padać może także w nocy i w środę. Jutro nieco silniej powieje, dzisiaj wiatr jest umiarkowany. Jutro, podobnie jak dzisiaj, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Grodzie Kopernika tak 20-21 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Już po 15. Pamiętacie swoją maturę? Zdawaliście z matmy? Ja tak i doskonale to pamiętam. A czy pamiętacie jakieś maturalne przesądy?
13: Że się włosów nie ścina, bo wiedza wyparuje. Dlatego ja czekam do końca, żeby ściąć włosy, żeby może coś tam zostało.
10: Radio

0: Alchemist Project Tell Me, a teraz o niezwykłym projekcie dla dystyngowanych dżentelmenów i to na motocyklach. To właśnie w takim anturażu mężczyźni w regionie będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. Przejadą na motocyklach z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
1: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie, ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyki, tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę.
0: Mówił organizator parady Marcin Leśniewski, a na wydarzenie można przyjechać także swoim motocyklem pod warunkiem, że będziecie ubrani w dystyngowany strój. Będzie pięknie, no i miejmy nadzieję, że dzięki temu będzie też, panowie, zdrowiej. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
3: Reklama.
4: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
9: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
10: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
9: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
10: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
9: I mają to wszystko?
10: Tak jest. Do tego w super cenach.
9: To na co czekamy?
10: Młyniec Skład Budowlany.
9: Młyniec pierwszy, Polna 4.
11: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.
18: To jest

Runiu i to siedzi na motocyklu żużlowym i od niedzieli można go podziwiać przed wejściem głównym na motoarenę. Jedyne czego nie ma to imienia. No ale tu właśnie rola dla was, dla słuchaczy Radia Gra, dla internautu. Wystarczy wejść na naszą stronę www.gra.fm i w specjalnym formularzu zaproponować imię. Daniel proponuje, tak jak powiedział przez mikrofon na odsłonięciu Jan Zobik, że powinien mieć na imię Wiesław. Urszula także uważa, że w ten sposób należy podziękować małemu wojownikowi Wiesławowi Jagusiowi, a Beata, że powinien mieć na imię Jan, na cześć pana Jana Zombika. Co wy o tym sądzicie? Jakie są wasze propozycje? Wejdźcie na Grę FM, ale teraz też pod telefonem 5066 do zera czekam na wasze propozycje, a mam także w zamian podwójne zaproszenia na piątkowy mecz prez grupy deweloperskiej Toruń ze Stelmetem Falubas Zielona Góra. Początek meczu na motoarenie o 18:00. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Wideo, ktoś nowy w radio ogra, nie nowe, bo to doskonale znane nazwiska, już niebawem w nowym filmie, który powstaje w naszym regionie. Znany reżyser i opowieść o wyjątkowym innym artyście. Szczegóły zdradzę wam po 16, a do tego czasu w radiu gra m.in. Shania Twain i Dua Lipa.
1: Radio gra.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
2: Sporo chmur na niebie, niekorzystne warunki biometeo, niewykluczone słabe opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie w Toruniu. Padać może także w nocy i w środę. Jutro nieco silniej powieje, dzisiaj wiatr jest umiarkowany. Jutro, podobnie jak dzisiaj, termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Grodzie Kopernika tak 20-21 stopni.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Bryska odbicie w Radio Gra. Wydawało się, że po długiej majówce te pierwsze dwa dni będą bardzo trudne. No dla maturzystów i ich rodziców na pewno też. Ale proszę, już jest 16, coraz bliżej. Za chwilę kolejny raport w Radio Gra.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Wtorek, 5 maja, dziś Ireny i Waldemara w Radiu Gra Czas na raport o 16.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Kujawsko-Pomorska, Dolnośląska i Łódzka KAS wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej przeprowadziły akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Gang, który działał od lipca 2022 aż do lutego bieżącego roku, zajmował się nielegalnym obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. Ten temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Według śledczych do obrotu trafiło ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Straty dla budżetu państwa to nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze z urzędów celno-skarbowych w Toruniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Straży Granicznej przeszukali ponad 40 lokalizacji na terenie województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W wyniku akcji zatrzymano 18 osób, a także zabezpieczono majątek o wartości niemal 10 milionów złotych. Wśród podejrzanych są dwie kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była już karana za podobne przestępstwa. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: To są wiadomości Radia Gra.
3: Język polski za nami, matematyka również. Wczoraj wystartował maraton egzaminów dojrzałości. My z mikrofonem Radia Gra pojawiliśmy się w 9 LO w Toruniu, by porozmawiać z maturzystami.
5: Co po maturze?
6: Jakaś działka pewnie, no bo ciepło będzie, nie?
7: Na pewno jakaś imprezka będzie.
5: A jeżeli chodzi o takie dalsze plany?
6: Przez te 4 miesiące będę chodził do pracy na magazynie, a później na studia jakieś w Gdańsku, patrzę na AWF, fizjoterapię najbardziej, bo chciałbym pracować w sporcie. No i mam nadzieję, że wszystko się uda.
7: Ja również przez te 4 pierwsze miesiące, co będzie wolne, też będę chodził do pracy, no a już jak będzie czas studiów, to też tak mniej więcej AWF, fizjoterapia, też ten kierunek właśnie.
3: Jutro w maturalnym harmonogramie czas na język obcy.
1: Sport w Radiu Gra.
3: Ostatnie lata dla sekcji wioślarskiej AZS UMK Toruń były wyjątkowe. 10 lat temu oddano do użytku nową przystań przy Popiełuszki w Toruniu. Potem przyszły sukcesy i medale olimpijskie Mirosława Ziętarskiego i Katarzyny Zilman. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość. I to robi nowy prezes AZS Łukasz Pawłowski, który był gościem programu Toruński Kalejdoskop. Czy nasz związek jest konkurencyjny w skali kraju dla młodych sportowców?
8: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłem, już od szkoły mistrzostwa sportowego ściągamy, możemy ściągnąć, zaproponować treningi. Mamy wspaniały uniwersytet, karierę dwutorową, trenerów, którzy są trenerami również kadry narodowej. Mamy bardzo dobry na wysokim poziomie sprzęt. Jeżeli chodzi o jakby poziom klubu, jesteśmy pod względem punktacji drugim klubem w Polsce, wicemistrzem Polski.
3: Pawłowski podkreśla, że nie czuje się typowym działaczem. Przede wszystkim jest sportowcem i trenerem. Jego atutem jest doświadczenie zdobyte na każdym etapie kariery. Od młodzika przez trenera klubowego, kadrowego, po pracę z młodzieżą czy seniorami.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
9: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
3: Teraz trzeba rozpisać nowy przetarg, a mówił Krzysztof Zasada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Warto mieć przy sobie parasol. Zarówno dzisiaj, jak i jutro w Toruniu niewykluczone są opady deszczu. Ciągle będzie ciepło. Jutro termometry powinny, podobnie jak dziś, zatrzymać się na 22 kresce. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr. Może nam się przytrafić wiosenna burza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Przypomnijmy, że za godzinę w Toruniu na Motorynie startuje U24 Ekstraliga. W tej godzinie będzie serwis Radio Gra poleca oraz zapowiedź ciekawego filmu o wybitnym toruńskim artyście. A muzycznie za chwilę Loco Loco. Muzyka.

0: Stare nagranie Madonny, Trobloa, królowa popu, bo tak często nazywana jest Madonna, wraca już niebawem z nową płytą. Nie zwalnia także tempa toruński dokumentalista, reżyser i scenarzysta Ryszard Kruk. Dziś zaprezentowano szczegóły jego nowej produkcji Być jak Jerka o Jacku Jerce, wybitnym toruńskim malarzu surrealistycznym.
1: Właściwie zaczynamy etap zdjęć, bo projekt już działa jakiś czas, my już się widzieliśmy, byliśmy na dokumentacji też w pracowni mistrza i tu dokumentowaliśmy też różne miejsca w Toruniu, w Borach Tucholskich, bo szukamy też tych inspiracji, idziemy drogą inspiracji, staramy się tych, które służą mistrzowi do tworzenia obrazów. I ten film będzie miał efekty specjalne, animacje, które tu za zgodą autora i pod jego kontrolą oczywiście będziemy te obrazy, poruszymy ten świat, ożywimy i wejdziemy do tego świata.
0: Mówił reżyser Ryszard Kruk, a premiera filmu zaplanowana jest na maj przyszłego roku.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
3: Reklama. Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
4: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: teraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Fanom Speedwaya przypominamy o piątkowym pojedynku na MotoArenie Press. Grupa deweloperska Toruń podejmować będzie drużynę Falubazu Zielona Góra. Wcześniej, bo już jutro o 17.30 w hali szkoły podstawowej nr 28 decydujący trzeci pojedynek w walce o brąz. Niech cukanioły Toruń latają wysoko nad siatką. Na chwilę zajrzyjmy jeszcze do Teatru Muzycznego, gdzie w czwartek w ramach cyklu Jazz w Pałacu pojawi się Karolina Błachnia. Quartet.
1: Poleca Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Grzegorz Chyży w Radiu Gra pod wiatr. Jak z tym wiatrem i z temperaturami w najbliższych dniach, choć mogę już teraz radzić, że będzie zdecydowanie chłodniej, ale więcej na ten temat w prognozie pogody. A po niej kolejne hity w Radiu Gra, m.in. Maroon 5 i Lady Gaga.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Ha, i nie ma lipy.
13: Hej, to był mój tekst.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
13: No i nie ma lipy, no.
15: Po reklamie.
16: Warto mieć przy sobie parasol. Zarówno dzisiaj, jak i jutro w Toruniu niewykluczone są opady deszczu. Ciągle będzie ciepło. Jutro termometry powinny, podobnie jak dziś, zatrzymać się na 22 kresce. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Wieje umiarkowany wiatr. Może nam się przytrafić wiosenna burza.

0: Chris de Barkie, High on Emotion w Radiu Gra. Emocji na pewno nie zabraknie. Już 16 maja w Toruniu na Moto Arenie pierwszy tegoroczny finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Przypomnijmy, że tytułu bronić będzie reprezentant toruńskiego klubu Patryk Dudek, za którego bardzo mocno trzymać będziemy kciuki. A teraz mam dla Was kolejne podwójne zaproszenie na ten szczególny turniej. A już za chwilę o 17 w Radiu Gra kolejny raport.
1: Radio Gra.
2: Wygodnie w Euromash. Tak w Euromash.
1: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym

0: podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
1: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Po reklamie.
6: Wtorek, 5 maja, jest 17 w Radiu Gra. Raport z Torunia, kraju i świata.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Jeśli radni wydadzą na to zgodę, od 1 lipca w Toruniu nie kupimy alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych w godzinach od 22 do 6. Głosowanie w tej sprawie 28 maja. Rada Miasta w ubiegłym tygodniu przyglądała się na razie projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu. Jakie zdanie w tej sprawie mają samorządowcy?
8: Jest to w naszej ocenie pożądany kierunek ograniczenia dostępu. Pamiętajmy, że w gastronomicznych lokalach ta sprzedaż będzie dozwolona. Takie rozwiązania też funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej.
9: Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla mieszkańców Torunia i zgodnie z własnym sumieniem będę popierał ten projekt.
10: Jest to dobry krok służący zdrowiu, z myślą tutaj o przepełnionych SOR-ach, o zdrowiu i psychicznym, i fizycznym, no, który w obecnych czasach trzeba tutaj wspierać.
7: Mówili nam radni Zbigniew Fiderewicz, Michał Jakubaszek oraz Magdalena Cynk-Mikołajewska. Zmieniamy temat. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do magistratu rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników. Mówi Katarzyna Fiedorowicz, mama 4-letniej dziewczynki, która uczęszcza do przedszkola.
11: Komisja wysłuchała, przeczytała petycję skierowaną do pana prezydenta. Poparło nas i popiera w działaniach nas komisja okręgu Chełmińskie Przedmieście. Mamy poparcie pani radnej Edyty Maciej-Morzuch. Pani prezydent wypowiedziała się. Oczywiście rozumiemy sytuację taką zero-jedynkową, jeśli chodzi o proces rekrutacyjny do przedszkola. Natomiast cały czas nie możemy pogodzić się z taką myślą, że likwiduje się oddział, gdzie 19 dzieci zgłoszonych było do przedszkola jako przedszkola pierwszego wyboru.
7: Toruński magistrat raczej nie zmieni swojej decyzji. Urzędnicy tłumaczą się niszem demograficznym.
12: Sport w
0: Radiu Gra.
7: Kto zdobędzie brąz? Dzisiaj decydujące spotkanie o trzecie miejsce w PLS pierwszej lidze. Cukanioły Toruń podejmą na własnym parkiecie KKS Mickiewicz-Kluczbork. To spotkanie w hali szkoły podstawowej nr 28 w Toruniu już za pół godziny. Będziemy mocno trzymać kciuki. A właśnie teraz o 17 odżywa Moto Arena. Dzisiaj startuje sezon odmienionej U24 Ekstraligi. W Toruniu powalczą o punkty 4 zespoły: KS Toruń, GKM Grudziądz, Kronoplast, Włókniarz Częstochowa i Motor Lublin. W składzie Młodych Aniołów Nikolaj Heiselberg, Jan Heleniak, Antoni Kowczyński i Bartosz Derek. Jeszcze zdążycie, wstęp jest wolny.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
7: Gigantyczna susza w lasach. Od początku roku Straż Pożarna odnotowała 3000 pożarów. Tylko w długi weekend majowy stresa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Przypomnę, że dziś imieniny Ireny i Waldemara. Wszystkiego dobrego od Radia Gra. W tej godzinie podamy wam awizowany skład toruńskich aniołów na piątkowy pojedynek z Zieloną Górą. No i powrócimy także do tematu trwających w Toruniu matur.
0: Radio Gra.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

Lanbery, ostatni most w radiu gra. Jeszcze mam świeżo w pamięci starcie z GKM-em, a już trzeba myśleć o piątkowym starciu z falubazem Zielona Góra, choć przypomnijmy, że teraz na motorenie początek nowego sezonu U24 Ekstraligi według nowych zasad. Pewnie szybko się do tego przyzwyczaimy. A jaki jest awizowany skład aniołów na piątkowy mecz? Z dziewiątką Patryk Dudek, z dziesiątką Robert Lambert, 11 Nerik Blodern, 12 Mikkel Mikkelsen, 13 Emil Sajfiodinow, no i oczywiście juniorzy, 14 Mikołaj Duchiński i 15 Antoni Kawczyński. Bez niespodzianek w składzie, no i oby bez niespodzianek też zwycięstwo.

0: Daft Punk, Get Lucky w Radio Gra z życzeniami szczęścia dla wszystkich maturzystów. A co tam wam jeszcze zostało?
1: Biologia jeszcze będę pisał i rozszerzony WOS.
2: Angielski, potem rozszerzony, a potem biologia.
3: No ja na medycynę na przykład bym chciała, ale to się okaże.
2: Stres i tak jest.
3: Tak naprawdę 80% stresu, jakiego przeżywamy, to jest stres związany z naszymi własnymi myślami. Więc ja po prostu starałam się te myśli odepchnąć na bok.
0: Pewnie, a do tego doskonale nadaje się muzyka w Radio Gra po przerwie chociażby Clean Bandit i Sabrina Carpenter.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Gra.
6: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy!
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
6: Po reklamie.
7: Niekorzystne warunki biometeo, sporo chmur na niebie, niewykluczone opady deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorkowy wieczór i noc z wtorku na środę. Jutro, podobnie jak dzisiaj, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą tak 20-21 stopni. W nocy spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się na 10 kresce.
8: To jest Radio Gra.

0: Sylwia Grzeszczak pożyczony. Dziś żyjemy nie tylko emocjami żużlowymi, ale także tymi piłkarskimi. Czas na rewanże półfinałów Ligi Mistrzów. Dziś Arsenal Londyn kontra Atletico Madryt. Ciekawe, kto dostanie się do wielkiego finału. Na dziś z mojej strony to wszystko. Mariusz Skodarowski, do usłyszenia.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
1: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Via Pomerania, ważna dla regionu droga biegnąca od Ustki przez Bydgoszcz do Inowrocławia i Konina, stoi pod dużym znakiem zapytania. Projekt nie został objęty szczegółowym trybem procedowania. Resort infrastruktury odrzucił wniosek MON-u o wpisanie trasy do projektu specustawy o kluczowych inwestycjach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w naszym regionie zapewniał, że projekt jest procedowany i MON znajdzie na niego sposób.
9: Ten projekt jest procedowany, jest tak wiele inwestycji drogowych, ale ta jest jedną z ważniejszych i dla nas też strategiczną ze względu na bezpieczeństwo. Myślę, że niedługo też przedstawimy nasze rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, które umożliwią. Gdyby pan prezydent podpisał umowę SAFE, to część dróg byłaby finansowana z SAFE i moglibyśmy uwolnić w budżecie pieniądze, na przykład na Via Pomerania. Pan prezydent nie podpisał SAFE-u, utrudnił nam życie. Siły zbrojne można łatwiej finansować niż mobilność militarną, dlatego szukamy innych rozwiązań.
8: Via Pomerania ma mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. W przypadku zagrożenia ma umożliwić szybki transport wojska między Ustką a centrum kraju. Zmieniamy temat. Mamy informacje od toruńskich policjantów. Drogówka wczoraj przeprowadziła akcję prewencyjną Trzeźwa Autostrada. Patrole pojawiły się na A1 w okolicach naszego miasta. Tylko przez jeden dzień skontrolowano 700 kierowców. Złapano 7 będących pod wpływem alkoholu.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Szykują się zmiany na lepsze. Miasto wręczyło klucze do Fortu Jakuba przy Sowińskiego Fundacji Kosmos. I to ona będzie teraz zarządzać obiektem. Umowa z magistratem obowiązuje na czas określony do 30 kwietnia 2028 roku z możliwością przedłużenia. Obiekt nie jest w najlepszym stanie, wymaga rewitalizacji. Fundacja Kosmos będzie realizowała w Forcie Jakuba działania związane z organizowaniem, wspieraniem i animowaniem inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
0: O tym piszemy na Gra FM.
8: Kujawsko-Pomorska, Dolnośląska i Łódzka KAS wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej przeprowadziły akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą. Gang, który działał od lipca 2022 aż do lutego bieżącego roku, zajmował się nielegalnym obrotem papierosami bez polskich znaków akcyzy. Ten temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Według śledczych do obrotu trafiło ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Straty dla budżetu państwa to nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze z urzędów celno-skarbowych w Toruniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Straży Granicznej przeszukali ponad 40 lokalizacji na terenie województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W wyniku akcji zatrzymano 18 osób, a także zabezpieczono majątek o wartości niemal 10 milionów złotych. Wśród podejrzanych są dwie kobiety oraz 16 mężczyzn w wieku od 21 do 66 lat. Część z nich była już karana za podobne przestępstwa. Za zarzucone im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Przed nami dość ciepła noc w Toruniu, w trakcie której termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Jutro w najcieplejszym momencie dnia znowu może być w mieście 20 kresek. Na niebie cały czas będą dominować chmury, niewykluczone, że w nocy, a także w środę popada. Może także nieco silniej powiać.
7: Hej, cześć, witajcie po 18. Pozdrowienia dla wszystkich matematycznych maturzystów. Trzymam kciuki za dobre, najlepsze wyniki. Przemek Grabowski z wami, no i po maturze, po dniu drugim, taka petarda w Radiu Gra na starcie naszego spotkania. Bibi Rexha i Faithless, energetyczne New Religion.
0: Radio Gra.

Justin Timberlake tańczył i śpiewał. Muzyka to jest jego wielka miłość. W ogrodzie raczej nie robi, no nie spodziewałbym się. Miley Cyrus chyba nie. Za to mam wiadomość dla wszystkich ogrodników, sadowników, dla działkowiczów. Przez najbliższe dni możemy spodziewać się, jak już może słyszeliście, w końcu opadów deszczu. No to trzymajmy kciuki, żeby nie było tak sucho. A o kwiatkach, tych majowych także, Miley Cyrus w Radiu Gra. Jej Flowers. We were

0: Łowcy Gwiazd, nasza piękna słowianka Cleo w Radiu Gra, a za chwilę kolejny klubowy klasyk, słucha się tego doskonale także w aucie. Pozdrowienia dla wszystkich za kółkiem. Wróci ATB, który zapowiada jesienną trasę po Polsce. On tak straszy, że każda ta trasa może być ostatnią i że ta też będzie taka niby na pożegnanie, ale coś nie wierzę. Po wielkim sukcesie 9PM Till I Come przyszedł czas na kolejne single, a wśród nich Don't Stop, które przypomnę z przyjemnością za chwilę. ATB już czeka.
1: Radio Gra.

0: Jestem taka podekscytowana. Wielki hit Sióstr Disco, czyli The Pointer Sisters w Radiu Gra. Kto jeszcze jest podekscytowany i czeka na piosenkę na urodziny? Mężuś Renaty. Mężusiu, uśmiechu, spokoju, radości, miłości i spełnienia marzeń. Szkoda, że nie wiem, jak mnie mężuś ma na imię, ale mężusiu, do wszystkiego najlepszego i dla ciebie urodzinowo. Nasza piosenka nowość w Radiu Gra. Wraca Alok. Polecam wam na piękny maj. Dive into me.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Nasza słoneczna wiosenna nowość w radiu gra Bledka, tak pozytywnie, jej dwa dni, a tymczasem pewnej gangsterce zabrakło czterech dni. W 1980 roku Helen Castel wraz z przyjaciółmi napadła na bank w Paryżu. Wspólnicy zostali zatrzymani, a ona uciekła sobie do Meksyku. Przez 25 lat żyła pod fałszywą tożsamością jako psychoterapeutka, ale zatrzymano ją 4 dni przed przedawnieniem. To jest dopiero peszek, tak więc nie narzekajcie, jeżeli wtorek był trochę stresujący. Na to za chwilę, na te stresy Ricky Martin i jego

0: Radio gra.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Przed nami dość ciepłe noce w Toruniu, w trakcie której termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Jutro w najcieplejszym momencie dnia znowu może być w mieście 20 kresek. Na niebie cały czas będą dominować chmury, niewykluczone, że w nocy, a także w środę popada. Może także nieco silniej powiać.

0: Bo przecież Elton John ma dwa muzyczne oblicza, takie bardziej sentymentalne, liryczne, ale także takie bardziej disco. No i tutaj Elton John z księżniczką disco Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Ludzie tańczą do tego na imprezach do dzisiaj. Zostańcie z Radiem Gra, bo wróci tutaj Tina Turner. No i jeśli kochacie klasykę disco, to z czarnego krążka będzie także królowa disco Donna Summer.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński slot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

Whenever, wherever, ta Shakira, która pobiła kolejny rekord frekwencji w Brazylii. Na jej występie na plaży Copacabana zebrało się, no ktoś tak próbował policzyć, prawie 2 miliony fanów. Shakira, kiedy zobaczyła ten tłum, to po prostu nie wierzyła, że to się dzieje. A teraz obiecany powrót do disco. Czas na winylowe klasyki wieczorowo w Radiu Gra. Mam tutaj także, no, jedną z moich najlepszych płyt, czyli single Hot Stuff od Donny Summer z Czarnego Krążka. Zróbcie głośniej. Przemek Grabowski, jak się macie?

0: No ten kawałek polecam także na wakacje, jak już przyjdą. Pitbull i Chris Brown, International Love. No bo wiecie, już tylko 51 dni do wakacji oficjalnie, a bez weekendów to tylko 37 dni. W szkolnych ławkach, wiecie, jeszcze tylko, skoro już jesteśmy po majówce, zaliczyć Boże Ciało. I już tam prawie jesteśmy. Zostańcie z Radiem Gra, bo za kilka minut wrócę do klasyków. No i pojawi się jeden z największych hitów Pet Shop Boys, Heart.
1: Radio.

0: ale nie Magdalena, wielki hit od ekipy Blondie. Nie wiem, czy wokalistka tego zespołu jest fanką motoryzacji, ale mam ciekawostkę dla kierowców. Ile macie w swoim aucie na liczniku? 50, 100, 200, 300 tysięcy? No to spróbujcie pobić taki rekord. Gregorios Sachinidis to grecki taksówkarz z Salonik, który ustanowił rekord świata, pokonując swoim Mercedesem 240D z roku 1976 ponad 4 600 000 kilometrów. 4 miliony 600 tysięcy. Ale uwaga, kierowcy. Przyznam, że kluczem do sukcesu była regularna wymiana oleju co 10 tysięcy kilometrów oraz dbałość o filtry. Tak więc jak tam to wygląda u was? Kto już przejechał 15, 20, a może 30 na starym oleju? No to Radio Gra przypomina czas do warsztatu. A w drodze kolejna nowość wieczorowo. Męskie granie orkiestra już jest. Nareszcie.
1: Radio Gra.

0: Disco klasyka, ale w nowej wersji. Na wiosnę w radiu gra to DJ Felix Jen i jego ciotka Kaskada. Myślę, że pan Wacław z Poznania to pamięta na pewno oryginał. Słyszeliście? Pan Wacław Milewski jest najstarszym aktywnym zawodowo Polakiem. Skończył właśnie 100 lat i nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym. 100 lat i cały czas na robocie i być może właśnie to trzyma go w tak dobrej formie. No to macie inspirację, żeby może przedłużyć swoją aktywność. Zostańcie z nami. Za chwilę polska ekipa Komodo. Oni na emeryturę też się nie wybierają. Remiksują doskonale. Za moment ich wersja I Just Died In Your Arms.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Zwariowany hit od Cukero, Baila Morena. Zostańcie z Radiem Gra, bo świetnej muzyki nie zabraknie także po 20. Będą nowości, a ja wracam do was jutro. Środa, godzina 18. Przemek Grabowski. Zapraszam was po godzinach w drodze do domu, po szkole, po robocie. Będą również nowości i winylowe klasyki też. Miłego wieczoru, cześć. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Sprawdźmy, czym dzisiaj zajmowali się nasi dziennikarze. W ciągu najbliższej godziny poruszymy kilka tematów. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Ponad 2,5 tysiąca uczennic i uczniów z 19 toruńskich szkół przystępuje do egzaminu dojrzałości. Wczoraj maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, dzisiaj z matematyką. Jakie było nastawienie młodych torunian przed tym testem?
2: Kumysłem ścisłym to ja nie jestem, więc myślę, że może pójść troszeczkę słabiej, ale cały rok też staram się nadgonić materiał, więc myślę, że będzie w porządku i na pewno zdam, no bo to takie pewniaki ogarnęłam, ale też nie wiadomo, jak to będzie w tym roku z tą maturą z matmy, bo próbna była dosyć dziwna.
0: Dlaczego tak was przeraża matematyka?
3: Od zawsze miałem problem z matematyką największy, mimo tego, że uczyłem się najwięcej na nią, ale mam nadzieję, że stres na mnie wpłynie pozytywnie. Nie zapadnę się pod ziemię, tylko właśnie, że stres będzie mnie motywował do działania.
0: A jak wyglądały przygotowania? Dużo było tych testów, przygotowań, nauki?
2: No, dużo tego było w sumie przed maturą samą. No, było sporo próbnych, ale tak na spokojnie w sumie.
4: No, ja rozpoczęłam przygotowania w zasadzie już w wakacje, także to dużo mi dało.
0: Ta majówka, tutaj no, pogoda była piękna. Czy uczyłyście się, czy może wypoczywałyście?
2: No, ja się tak pół na pół. Trochę się uczyłam, raz wyszłam z koleżanką, ale tak ogólnie to tak trochę nauki, trochę spokoju.
4: To ja siedziałam w domu, u dziadków się uczyłam, żeby mieć spokój.
0: Mówili nam uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a po przerwie powiemy o projekcie uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zostańcie z nami.

0: naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra czas na kolejny temat.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Rada Miasta Torunia w ramach pierwszego czytania przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego miasta we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i obejmować wszystkie kategorie alkoholu.
2: W naszej ocenie ograniczenie dostępności w godzinach od 22 do 6 rano jest zasadne, celowe. No trudno przekonywać i truizmem byłoby powtarzanie, jakie skutki wywołuje nadużywanie alkoholu. To nie są tylko tragedie rodzinne, ale także skutki ekonomiczne. Czy to rozwiązanie, które jest dzisiaj powszechnie w polskich miastach wprowadzane, przyniesie efekty, no to czas pokaże.
0: Mówił Zbigniew Fiderewicz, radny miasta Torunia, klub radnych Wspólny Toruń.
3: Niewątpliwie jest to trudna decyzja, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką wartością jak wolność gospodarcza, wolność wyboru, a z drugiej strony mamy inną wartość, czyli poczucie bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ale też i oczywiście zdrowie. Mnie przekonują statystyki, które w innych miastach mówią o tym, że po wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach, ilość interwencji policji, straży miejskiej spadła o połowę. Jest o połowę mniej zakłóceń spokoju, porządku publicznego, bezpieczeństwa, ale też i problemów z tym związanych, czyli wydatków chociażby na te służby, wydatków na służbę zdrowia, na izbę wytrzeźwień.
0: To był Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: Nie przecieramy tu szlaków, inne miasta już zrealizowały tego typu uchwały, a nasza uchwała zakłada zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 wieczorem a 6 rano. Myślę, że względy praktyczne, czyli duża liczba przestępstw, różnych wydarzeń niepożądanych, które odbywały się po alkoholu, skłoniła nas do podjęcia tego typu uchwały. Alkohol można kupić w restauracjach, barach, dalej można w nocy jakby spożywać alkohol w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast niekoniecznie na ulicach, powodując zdarzenia niebezpieczne i niepożądane.
0: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, radny miasta Torunia, przewodniczący klubu radnych Koalicja Obywatelska. Do tego tematu wrócimy po przerwie.
1: Radio Gra.

0: toruńscy radni przyjrzeli się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu. Teraz w naszym magazynie reporterów Radia Gra wracamy do tego tematu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Projekt przygotowano po konsultacjach społecznych. Drugie czytanie uchwały zaplanowano na 28 maja. Jeśli wówczas radni ją przyjmą, to nowe zasady zaczną obowiązywać już od 1 lipca tego roku.
2: Jest to w naszej ocenie pożądany kierunek ograniczenia dostępności. Pamiętajmy, że w gastronomicznych lokalach ta sprzedaż będzie dozwolona. Takie rozwiązania też funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej.
3: Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla mieszkańców Torunia i zgodnie z własnym sumieniem będę popierał ten projekt.
4: Jest to dobry krok, służący zdrowiu. Zmyślam tutaj o przepełnionych SOR-ach, o zdrowiu i psychicznym, i fizycznym, no, który w obecnych czasach trzeba tutaj wspierać.
0: Mówili radni Zbigniew Fiderewicz, Michał Jakubaszek oraz Magdalena Cynk-Mikołajewska. Jak miasto będzie sprawdzać, czy uchwała jest respektowana?
5: Działająca bardzo aktywnie i profesjonalnie Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja, Komisja i członkowie komisji razem tworząc takie zespoły kontrolne chodzą po z kolei punktach gastronomicznych, weryfikują, czy na przykład nie sprzedają one wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Uważam, że tego typu działalność kontrolna również, ale prowadzona przez Gminną Komisję powinna być. Z drugiej strony mamy zabezpieczenie, z tego co mi tłumaczono, również takie systemowe, są kasy fiskalne, które no już po 22 będziemy wiedzieli wszystko tak naprawdę, co jest sprzedawane. Dany produkt, kategoria produktu objęta z kolei ograniczeniem sprzedaży nie będzie możliwa do sprzedaży w tym systemie.
0: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.

0: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. To jest wieczorny magazyn reporterów Radia Gram. Teraz w naszym programie przenosimy się na toruńską motoarenę.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Projekt Śladem Toruńskich Aniołów doczekał się kolejnej rzeźby. Najnowsza stanęła tuż przed wejściem głównym motoareny i została oficjalnie zaprezentowana tuż przed derbowym spotkaniem z Grudziądzem.
2: Gol jest po pierwsze największy. On jest na motorze. On w zasadzie motor jest w pozycji świecy. No i temu aniołkowi i towarzyszy kask i antrykot i wszystko to, co jest związane z tym, z czym wiąże się żużel. I są emocje, widać, jest dynamizm. I to jest podziękowanie od wszystkich mieszkanek i mieszkańców Torunia, tym wszystkim pokoleniom żużlowców, którzy tworzyli cudowną markę. Podziękowanie również dla obecnego zarządu klubu, bo to jest olbrzymi wysiłek. Także jest, uważam, piękne miejsce, 12 aniołek na mapie toruńskich aniołów. Będzie można tu przyjechać, można będzie zrobić sobie selfie, zrobić zdjęcie. I za każdym razem, kiedy będziemy wchodzili na arenę główną, tutaj przez to główne wejście będzie nam towarzyszył właśnie ten anioł.
0: Mówił prezydent Torunia.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak. Bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: naszym wieczornym magazynie reporterów Radia Gra zaglądamy teraz do toruńskiego przedszkola.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do prezydenta miasta rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników placówki.
2: Na tą chwilę wiemy, że w pierwszym naborze i w pierwszej chwili kilkoro dzieci nie dostało się w ogóle, natomiast zostaliśmy tylko uzupełnieni do tych 75, no co oczywiście skutkuje tym, że grupy nasze przedszkolne w tej chwili będą łączone, czyli 4 i 3 latki. To jest bardzo też ważna informacja, ponieważ będzie połowa grupy 3 latków, którzy dopiero przyjdą do przedszkola i oczywiście te 4 latki, które już od roku chodzą. To jest przedszkole małe, tak? Przy całym przedszkolu są 4 oddziały, ale to jest przedszkole, które ma w tym roku ukończyć 44 lata swojego istnienia, więc to już jest naprawdę piękny czas. Po drugie, jest to przedszkole, które w lutym odebrało nagrody dwie jako jedyne przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim, tak? Także no jakby w lutym odbieramy nagrodę, a potem likwiduje się nam jedną grupę, jeden oddział.
0: Mówiła Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców w przedszkolu miejskim nr 6.
3: Wpłynęła do nas petycja od rodziców w celu utworzenia oddziału w przedszkolu miejskim nr 6. Wpłynęła również zapytania od pani radnej Maciej Morzuch. Przedszkole miejskie nr 6, tak jak jest przedstawiane przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji. Placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania. Przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu. Ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną.
0: To była Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta Torunia.
1: Radio Gra.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
7: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
6: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
6: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewitalizacji Piastowskiej w Toruniu i przyległego skweru. Urzędnicy chcą porozmawiać o zmianach, wysłuchać uwag, dostosować teren do potrzeb mieszkańców. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Piastowska to ulica w sąsiedztwie dworca Toruń Miasto. Zebrane głosy pozwolą zagospodarować ten teren tak, aby służył on właśnie między innymi osobom korzystającym z dworca. Chcemy, aby była to przestrzeń funkcjonalna, bezpieczna i po prostu przyjemna do spędzania czasu, podkreślają urzędnicy. Wstępny projekt zakłada między innymi poprawę jakości nawierzchni alei spacerowej, wymianę ławek, nowe drzewa, częściową wymianę nawierzchni piastowskiej, a nawet nową organizację ruchu.
15: Kasiu, jak wziąć udział w konsultacjach?
17: Do końca maja dostępna jest ankieta online. Można też wysyłać swoje uwagi mailowo albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Co ważne, zaplanowano też 2 spotkania. Najbliższe w czwartek, 7 maja w Liceum Przywarszawskiej. Kolejne odbędzie się w sobotę, 16 maja. To będzie z kolei spacer tematyczny po terenie objętym projektem.
15: Szczegóły na Gra FM. Tam publikujemy również wizualizację skweru.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Z wioślarskiej Łodzi na czoło klubu. Gościem programu Toruński Kalejdoskop był Łukasz Pawłowski, trener i wicemistrz olimpijski z Pekinu. On w marcu tego roku został prezesem AZS UMK Toruń. Ostatnie lata dla sekcji wioślarskiej klubu były wyjątkowe. 10 lat temu oddano do użytku nową przystań przy Popiełuszki. Potem przyszły sukcesy i medale olimpijskie Mirosława Ziętarskiego i Katarzyny Zilman. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość.
18: Tak, patrzymy w przyszłość, myślimy, co będzie dalej. Wychowujemy
1: bardzo dobrą młodzież, mamy bardzo dobrych juniorów, juniorki, mamy mistrzynię świata juniorów, Zuzannę Królikiewicz. Mamy teraz nową zawodniczkę, Julię Rogiewicz, która no, myślę, że jest wielką przyszłością polskich wioseł i jeszcze o niej dużo usłyszymy. Mam nadzieję, że już na najbliższych igrzyskach, a jak nie, to później.
15: 10 lat temu oddano więc do użytku nową przystanię. W 2013 roku gotowe było także Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.
1: No baza jakby sportowa przed tym 2013 była no bardzo malutka. Były to te dwie sale na Gagarina. No a teraz ten obiekt, raz że się jeszcze rozrósł, to spełnia już no, wszystkie nasze wymagania. Jakby mamy pełne zaplecze i jest to pełnoprawna taka baza sportowa.
15: Ciągle będzie pan działał także na uniwersytecie?
1: Tak. Cały czas pracuję na uniwersytecie. No AZS to ponad 20 sekcji sportowych, no i większość są to sekcje akademickie, także jestem tam.
15: Łukasz Pawłowski na stanowisku prezesa AZS UMK Toruń zastąpił jednego z najbardziej zasłużonych sportowych działaczy w mieście, czyli Henryka Bosia, który został honorowym szefem związku.
1: Prezes Henryk Boś to, tak jak powiedziałeś, ikona. Ja jestem w klubie od 96 roku, zaczynałem jako tam młody zawodnik, 12-latek.
15: To 30 lat mija w tym roku.
1: Tak,
15: w klubie.
1: Prezes Boś już wtedy był, wydawało się, że jest od zawsze. Teraz też oczywiście jest jeszcze z nami cały czas. Pewnie nigdy nie będę jakby takiego typu działaczem jak prezes Boś, bo też nie czuję się jako działacz. Jestem jakby, czuję się jako sportowiec, trener. No będę działał, będę się starał jakby godnie przejąć tą funkcję i reprezentować klub.
15: Pawłowski podkreśla, że nie czuje się typowym działaczem. Przede wszystkim jest sportowcem i trenerem. Jego atutem jest doświadczenie zdobyte na każdym etapie kariery. Od młodzika przez trenera klubowego, kadrowego, po pracę z młodzieżą i seniorami.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Rada Miasta przyjrzała się projektowi uchwały w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach benzynowych. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego Torunia we wszystkie dni w godzinach od 22 do 6 i ma obejmować wszystkie kategorie alkoholu. Drugie czytanie uchwały 28 maja. Jeśli toruńska rada zagłosuje na tak, zasady będą obowiązywać od 1 lipca.
8: W naszej ocenie ograniczenie dostępności w godzinach od 22 do 6 rano jest zasadne celowo. No trudno przekonywać i truizmem byłoby powtarzanie, jakie skutki wywołuje nadużywanie alkoholu. To nie są tylko tragedie rodzinne, ale także skutki ekonomiczne. Czy to rozwiązanie, które jest dzisiaj powszechnie w polskich miastach wprowadzane, przyniesie efekty, no to czas pokaże.
15: Mówił radny Zbigniew Fiderewicz z Klubu Radnych Wspólny Toruń.
18: Niewątpliwie jest to trudna decyzja, bo z jednej strony mamy do czynienia z taką wartością jak wolność gospodarcza, wolność wyboru, a z drugiej strony mamy inną wartość, czyli poczucie bezpieczeństwa, spokoju, porządku publicznego, ale też i oczywiście zdrowie. Mnie przekonują statystyki, które w innych miastach mówią o tym, że po wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach ilość interwencji policji, straży miejskiej spadła o połowę. Jest o połowę mniej zakłóceń spokoju, porządku publicznego, bezpieczeństwa, ale też i problemów z tym związanych, czyli wydatków chociażby na te służby, wydatków na służbę zdrowia, na izbę wytrzeźwień.
15: Dodaje Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
19: Nie przecieramy tu szlaków, inne miasta już zrealizowały tego typu uchwały, a nasza uchwała zakłada zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 wieczorem a 6 rano. Myślę, że względy praktyczne, czyli duża liczba przestępstw, różnych wydarzeń niepożądanych, które odbywały się po alkoholu, skłoniła nas do podjęcia tego typu uchwały. Alkohol można kupić w restauracjach, barach, dalej można w nocy jakby spożywać alkohol w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast niekoniecznie na ulicach, powodując zdarzenia niebezpieczne i niepożądane.
15: Mówił Bartłomiej Jóźwiak, radny miasta Torunia z Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Jak miasto będzie sprawdzać, czy uchwała jest respektowana?
20: Działająca bardzo aktywnie i profesjonalnie Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja, Komisja i członkowie komisji razem tworzą takie zespoły kontrolne, chodzą po z kolei punktach gastronomicznych, weryfikują, czy na przykład nie sprzedają one wyrobów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Uważam, że tego typu działalność kontrolna również, ale prowadzona przez gminną komisję, powinna być. Z drugiej strony mamy zabezpieczenie, z tego co mi tłumaczono, również takie systemowe, są kasy fiskalne, które no już po 22 będziemy wiedzieli wszystko tak naprawdę, co jest sprzedawane. Dany produkt, kategoria produktu objęta z kolei ograniczeniem sprzedaży nie będzie możliwa do sprzedaży w tym systemie.
15: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Teraz ważna informacja dla pacjentów z regionu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma już zagwarantowane środki na rozbudowę i modernizację. Lecznica podpisała z resortem zdrowia umowę o dofinansowanie warte 300 milionów złotych. Przed nami budowa Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych z oddziałem onkologii klinicznej, ambulatorium chemoterapii oraz pracownią cytostatyczną. Mówi profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii.
2: To będzie nowy gmach. W nim będą znajdować się wszystkie oddziały oraz będzie duże ambulatorium chemioterapii, które będzie mogło przyjmować około 400 do 500 pacjentów dziennie.
15: Obecnie w szpitalu jest 95 stanowisk do chemioterapii, które mogą obsłużyć 300 osób dziennie. Częścią inwestycji będzie też budowa wielopoziomowego parkingu na 200 miejsc i przebudowa głównego gmachu szpitala. Prace mają ruszyć niebawem. Potrwają do czerwca 2029 roku. Łączna wartość inwestycji to 450 milionów złotych. Przypomnijmy, że organem założycielskim dla Centrum Onkologii jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
15: Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu sprzeciwia się planowanemu zmniejszeniu liczby oddziałów z 4 do 3. W petycji skierowanej do magistratu rodzice podkreślają, że decyzja negatywnie wpłynie na dzieci, ich rodziny i pracowników placówki. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ograniczenie ilości oddziałów w przedszkolu to także utrata miejsc pracy dla wieloletnich pracowników, czytamy w petycji. Rodzice apelują o konsultacje społeczne i rzetelną analizę skutków takiej decyzji.
21: Na tą chwilę wiemy, że w pierwszym naborze i w pierwszej chwili kilkoro dzieci nie dostało się w ogóle, natomiast zostaliśmy tylko uzupełnieni do tych 75, no co oczywiście skutkuje tym, że grupy nasze przedszkolne w tej chwili będą łączone, czyli 4 i 3-latki. To jest bardzo też ważna informacja, ponieważ będzie połowa grupy 3-latków, którzy dopiero przyjdą do przedszkola i oczywiście te 4-latki, które już od roku chodzą.
15: Mówiła nam Karolina Minkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu.
22: Wpłynęła do nas petycja od rodziców w celu utworzenia oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 6. Wpłynęła również zapytania od pani radny Maciej Morzuch. Przedszkole miejskie nr 6, tak jak jest przedstawiane przez rodziców, jest to przedszkole, które docelowo było przedszkolem czterooddziałowym. Ale z uwagi na niż demograficzny będzie aktualnie przedszkolem trzyoddziałowym, przynajmniej na obecnym etapie. Jesteśmy po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji. Placówki zbierały jeszcze i odpisywały na tak zwane odwołania. Przekazywały panie dyrektorki przedszkoli informacje do organu. Ruszamy z drugą częścią rekrutacyjną.
15: Mówiła wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska.
16: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj mamy dla was kilka ciekawostek na temat filmu Filip. Ta produkcja, która pojawiła się na ekranach kin w marcu 2023 roku, była realizowana m.in. w Toruniu. Ulice i budynki naszego miasta budowały klimat wojennego Frankfurtu. W Toruniu odbył się też casting, więc torunianie mogli spróbować swoich sił jako statyści. Zdjęcia powstawały m.in. na rynku staromiejskim, w dworze Artusa, na ulicach Piekary, Panny Marii, Podmurnej, Łaziennej i Mostowej. Filmowcy pracowali w Toruniu przez kilka wrześniowych dni 2021 roku. Pierwowzorem dla scenariusza Filipa była powieść Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule, oparta na motywach biograficznych. Dlaczego wybrano Toruń jako plan zdjęciowy do Filipa? O tym mówił nam Michał Kwieciński, reżyser, scenarzysta i producent filmu.
1: Szukaliśmy miast po prostu, które mają jakieś tam pochodzenie niemieckie, prawda? Które kiedyś były niemieckie, więc oczywiście Wrocław, no pozostawia jeszcze Szczecin, Gdańsk i tak dalej. Ale Toruń był najciekawszy, bo Toruń jest piękny, ma przede wszystkim oprócz pięknych ulic świetnie konserwowanych przez tutaj konserwatora zabytków, który naprawdę nie pozwala na jakieś nadużycia. Dlaczego jest wspaniały bruk, wspaniałe podłoże, jak mówię jako filmowiec. Są świetne ulice, nie ma jaskrawych budynków, czyli wszystkie budynki są odnawiane w kolorystyce z tamtej epoki i mam poczucie, że są jednak eleganckie i przygaszone, a nie wyją jakoś żółcią czy czerwienią, czy nie są jakieś bajkowe po prostu. No i oprócz tego dwór Artusa i sala balowa, która jest w ogóle na całym świecie, wszyscy się dziwią, jak to zostało zbudowane, bo nikt nie wierzy, że ta sala może w tym wydaniu w ogóle nietkniętym do dzisiaj istnieć i jest naprawdę bardzo, bardzo filmowa. Scena tańca, scena balu i w ogóle ta sala też do wielu rzeczy nas tam zainspirowała, mimo tego, że najpierw nie było w scenariuszu, typu ten bieg nocny głównego bohatera, czyli de facto w sala fitness. To w ogóle Toruń jest bardzo inspirującym dla filmowców miastem, bo ma naprawdę wspaniałe ulice, wspaniałe budynki i jeszcze bardzo ważna sprawa to jest, w cudzysłowie może mówiąc, tak zwany konserwator, że to ma, mamy poczucie, że jesteśmy w prawdzie, a nie w jakimś lukrowanym świecie, jak na przykład Starówka na Warszawie czy nawet w Gdańsku, że to jest takie ulukrowane troszeczkę, a tutaj jest jakaś prawda w tych budynkach, także Toruń jest wspaniały. Prace trwały dosyć długo, bo ja tę powieść przeczytałem 10 lat temu, potem były różne losy praw autorskich związanych z Matthew Tyrmandem, czyli synem Tyrmanda, który był nieprzekonany, przekonany, no różne były koleje losu. Potem zmieniła mi się koncepcja scenariusza, więc przepisywałem scenariusz. Potem miałem kłopoty budżetowe ze zrealizowaniem tego filmu. No i w końcu jakoś, chyba w najlepszym możliwym momencie udało się, bo pewne zdarzenia, które miały miejsce przy realizacji tego filmu, są chyba jakimś zrządzeniem losu i jakimś światłem Pana Boga, mimo tego, że są bardzo, bardzo nieraz tragiczne, bo na przykład rok przed realizacją tego filmu, mimo tego, że zaproponowałem głównemu aktorowi rolę dwa lata temu przed początkiem zdjęć, umarli mu rodzice. Jedno i drugie, czyli ojciec i matka. I on został kompletnie sam, jako człowiek, jako Eric Kuhn Junior. I wydaje mi się, że to miało olbrzymie znaczenie na interpretację tej roli. Więc jest to szczęście artysty, niby mnie, wobec życiowej sytuacji.
0: O filmie Filip w kontekście pracy na toruńskim planie rozmawialiśmy też z operatorem Michałem Sobocińskim.
2: Toruń był jedyną możliwością, żeby przedstawić, co prawda film przejdzie we Frankfurcie 1943 roku, no więc oczywiście skojarzenie cegła, tam niemiecka, tak, ale pracujemy w bardzo długich ujęciach, pokazujemy wielkie ulice, które musiały, nierzadko wchodzimy w jakieś zakręty, te sceny dialogowe są długie, obracamy się, więc to były bardzo wymagające sceny. I tak naprawdę nie było żadnej konkurencji, tylko w Toruniu są takie miejsca i takie ulice, tak przyjazne, które pozwalają nakręcić film historyczny. Także, ale przede wszystkim też bardzo sympatyczni ludzie, wszyscy bardzo otwarci. Udało nam się do tych scen właśnie tego tańca postawić cztery podnośniki na zewnątrz, na głównym placu, więc to nie są takie oczywiste rzeczy. Mieliśmy dużo nocnych zdjęć. Tutaj robiliśmy tą scenę tego bombowania, którą dostaliśmy pozwolenie, żeby zrobić to w centrum miasta, no więc to było wspaniałe. No i bardzo miło wspominam tutaj pobyt. No i przede wszystkim kończyliśmy bardzo późno i wracaliśmy wszyscy razem uśmiechnięci. Nikt nie chciał jechać samochodem, tylko zastawał nas świt i wracaliśmy razem do hotelu. Także w Toruniu super się.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Antoni Hieronim Bolt. Nazwisko, które dla wielu mieszkańców Torunia brzmi znajomo, choć nie każdy zna jego fascynującą i dramatyczną historię. To człowiek, którego życiorys to gotowy scenariusz na film, pełen zwrotów akcji, pasji do miasta i tragicznego zakończenia. Cofnijmy się więc o ponad 100 lat, by przyjrzeć się bliżej tej postaci, która odcisnęła wyraźny ślad na kartach historii naszego miasta. Antoni Hieronim Bolt przyszedł na świat pod koniec września 1891 roku w niewielkiej miejscowości Przysiersk. Był synem Antoniego oraz Melanii z domu Łebińskiej. Już od najmłodszych lat wykazywał się nieprzeciętną ambicją. Najpierw edukował się w gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy, gdzie w 1910 roku zdał maturę. Potem ruszył w świat, by zdobywać wiedzę na najlepszych europejskich uczelniach. Prawo studiował we Fryburgu, Genewie, Berlinie oraz Halle. To właśnie tam, w tych kosmopolitycznych miastach, kształtował się jego światopogląd i rodziła się wizja nowoczesnego, dobrze zarządzanego miasta. Po studiach Bolt rozpoczął pracę jako aplikant w Wejherowie i Gdańsku, jednak na jego drodze stanęły wielkie wydarzenia historyczne. Gdy wybuchła I wojna światowa, Antoni Bolt wyruszył na front. Walczył zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie oraz we Włoszech. Po demobilizacji w grudniu 1918 roku przez 2 lata pracował w Gdańsku, a następnie przeniósł się do Poznania. Tam zdobywał kolejne doświadczenia, najpierw w sądach, a później w ministerstwie byłej dzielnicy Prus. Te wszystkie etapy nie były przypadkowe. Każdy z nich przygotowywał Bolta do roli, którą odegrał w Toruniu. Przełom w jego życiu nastąpił w maju 1924 roku. To właśnie wtedy Rada Miejska Torunia, widząc w nim energicznego i kompetentnego lidera, wybrała go na stanowisko prezydenta miasta. Był to wybór na miarę czasów. Toruń potrzebował wtedy kogoś, kto nie tylko zadba o porządek i finanse, ale również poprowadzi miasto ku nowoczesności. Antoni Bolt doskonale wywiązał się z tej roli, pełniąc funkcję prezydenta przez aż 3 kadencje do końca lipca 1936 roku. W okresie jego rządów Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Bolt nie tylko poprawił sytuację finansową miasta, ale przede wszystkim postawił na rozwój infrastruktury. To właśnie za jego kadencji powstał most drogowy, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych elementów toruńskiej komunikacji. Rozbudowano również linie tramwajowe. Dzięki temu mieszkańcy Jakubskiego Przedmieścia czy podróżni korzystający z dworca Toruń Główny zyskali wygodny i szybki dojazd w różne części miasta. Ale to nie wszystko. Bolt dbał także o estetykę przestrzeni miejskiej. Zmodernizowano Aleję 700-lecia oraz Plac Bankowy, które do dziś są wizytówką Torunia. Prezydent Bolt nie zapominał także o zabytkach. Miał świadomość, jak ważne jest dziedzictwo historyczne miasta i starał się je chronić oraz promować. Nic więc dziwnego, że zyskał opinię najbardziej energicznego i zasłużonego dla Torunia prezydenta w okresie międzywojennym. Jednak jego działalność nie wszystkim się podobała. W czasach, gdy polityczne emocje sięgały zenitu, Bolt, jako członek Stronnictwa Narodowego, był celem ataków ze strony zwolenników sanacji. To właśnie z powodów politycznych nie uzyskał reelekcji w 1936 roku. Jego miejsce zajął Leon Raszeja. Mimo to Bolt nie zrezygnował z działalności publicznej. W 1938 roku ponownie został wybrany do Rady Miejskiej Torunia, gdzie przewodniczył Klubowi Narodowemu. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił wszystko. Podczas okupacji niemieckiej ukrywał się w Pyzdrach, jednak został schwytany przez gestapo. Przeszedł przez obóz przejściowy w Inowrocławiu, by ostatecznie trafić do Auschwitz-Birkenau. Tam w grudniu 1941 roku zakończyła się jego tragiczna historia. Antoni Hieronim Bolt, człowiek, który żył dla Torunia i oddał mu całe swoje serce. Dzięki jego pracy i wizji nasze miasto zyskało nową tożsamość i fundamenty pod dalszy rozwój. Dziś, kiedy przechodzimy przez most, podróżujemy tramwajem czy spacerujemy po Alei 700-lecia, warto pamiętać, komu to zawdzięczamy. Bolt to postać, której historia przypomina, że w każdym mieście są ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze, nawet jeśli zapłacą za to najwyższą cenę.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu kępa bazarowa wyspa, która od wieków przyciągała uwagę mieszkańców Torunia i okolic. To miejsce pełne historii, tajemnic oraz nieoczywistych zwrotów akcji. Położona między Wisłą a jej odnogą polską Wisłą, zwana była przez mieszkańców również Małpim Gajem. Dziś to zielone serce miasta, jednak jej przeszłość to prawdziwy miks handlu, rozrywki, sporów, a nawet społecznych wykluczeń. Nazwa wyspy pojawia się już w XIII wieku i najprawdopodobniej wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tu podczas

polskich kupców. Punktem kulminacyjnym był rok 1671, kiedy to rozjuszony tłum zniszczył magazyny solne na wyspie, a zgromadzoną tam sól wrzucił do Wisły. Sytuacja była napięta również podczas wojen północnych. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie. Kilka dni później Rosjanie wyparli Szwedów, a walki doprowadziły do pożaru mostu łączącego Kępę Bazarową z Toruniem. W drugiej połowie XVIII wieku na mocy decyzji Sejmu wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych z 1771 roku wyspę zamieszkiwały 63 osoby. Wiek XIX przyniósł kolejne zmiany. W roku 1812 wyspę wzmocniono półkolistym szańcem, a w 1848 powstał okrężny szaniec zwany Szańcem Wiślanym. Był on połączony ze starszym szańcem, a w późniejszych latach na wyspie pojawiła się nawet strzelnica piechoty. Szaniec naprawiano w latach 1871 i 1872. Dziś Kępa Bazarowa to przede wszystkim zielona oaza. Miejsce spacerów, wycieczek i podziwiania panoramy starego miasta z platformy widokowej. Około 32 hektarów wyspy od 1987 roku objęto ochroną rezerwatową. To właśnie tu można podziwiać Las Łęgowy, unikatowy ekosystem, który zachwyca bogactwem roślin i zwierząt. Kępa Bazarowa to miejsce, gdzie historia splata się z teraźniejszością. Dawniej kojarzona z marginesem społecznym, dziś stanowi dumę miasta i jeden z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Spacerując po jej ścieżkach, warto pamiętać o jej niezwykłej przeszłości, pełnej kontrastów, sporów, ale też przełomowych momentów, które wpłynęły na losy całego regionu. Jeśli jeszcze nie odkryliście wszystkich tajemnic Kępy Bazarowej, koniecznie wybierzcie się na spacer tą niezwykłą wyspą. Każdy zakątek kryje tu własną opowieść. Od czasów średniowiecza, przez burzliwe wydarzenia militarne, aż po współczesność, kiedy to rezerwat przyrody tętni życiem, a panorama starego miasta zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kępa Bazarowa to nie tylko świadek historii, ale i zielone płuca Torunia. Miejsce, które warto znać i odkrywać na nowo.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu fort przyczółek mostowy to jeden z najbardziej fascynujących i najstarszych elementów militarnej przeszłości Torunia, który przez niemal dwa stulecia odgrywał kluczową rolę w systemie obronnym miasta. Położony w lewobrzeżnej części Torunia, na stawkach przy ulicy Podgórskiej, fort ten jest nie tylko świadectwem burzliwych dziejów regionu, ale także przykładem ewolucji architektury wojskowej oraz przemian społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Historia fortyfikacji w tym miejscu sięga połowy XVII wieku. To właśnie wtedy, podczas potopu szwedzkiego, Szwedzi okupujący Toruń wznosili pierwsze umocnienia mające na celu ochronę południowego krańca mostu na Wiśle. W 1658 roku powstał tu trójkątny szaniec, a na kępie bazarowej szaniec o rzucie kwadratu z trzema skrzydłami. Po odzyskaniu Torunia przez Polaków w 1659 roku umocnienia te zostały nieznacznie rozbudowane i przetrwały kolejne oblężenia, w tym szwedzkie w roku 1703. Jednak przez kolejne dziesięciolecia obwałowania te popadły w zapomnienie, a na ich miejscu powstała niewielka osada Majdany, której jedyną pamiątką jest dziś ulica o tej nazwie. Prawdziwy przełom w historii tego miejsca nastąpił na początku XIX wieku, kiedy to Francuzi, przygotowując Toruń do obrony przed wojskami rosyjskimi, w 1813 roku ponownie ufortyfikowali teren przyczółka mostowego. Po zajęciu miasta przez Rosjan powstał tu zespół ziemnych bastionów, które jednak wkrótce ustąpiły miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom. Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Toruń przeszedł pod panowanie pruskie. To właśnie Prusacy w latach 1824-1828 zaprojektowali i zbudowali nowy poligonalny fort z wałami otoczonymi mokrą fosą. Na jego dziedzińcu wzniesiono trójkondygnacyjną reditę koszarową. W kolejnych latach od północnej strony fort powiększono o dwa bastiony ulokowane nad brzegiem Wisły, pomiędzy którymi usypano ziemny szaniec w kształcie okręgu. W ten sposób powstał zamknięty obiekt z wewnętrznym dziedzińcem, którego rozpiętość wynosiła około 500 metrów w obu głównych kierunkach. W drugiej połowie XIX wieku znaczenie fortu zaczęło się zmieniać. W 1861 roku do Torunia dotarła kolej żelazna od strony Bydgoszczy, a rok później przedłużono linię do Kutna i Warszawy. Zdecydowano wtedy, że nowy dworzec kolejowy powstanie właśnie na dziedzińcu fortu przyczółek mostowy. Tak narodził się Toruń Główny, najstarszy dworzec kolejowy w mieście, który do dziś znajduje się wewnątrz dawnych fortyfikacji. Wraz z rozwojem infrastruktury kolejowej i budową nowego mostu, fort stopniowo tracił swoje walory obronne. Po 1873 roku przebudowano nadwiślańskie bastiony, nadając im formę ziemnych redut ze skazamatowanymi trawersami, a także zlikwidowano ziemne kurtyny. W tym czasie powstał również nowy budynek dworca, który przetrwał do dzisiaj. Pod koniec XIX wieku wraz z rozbudową twierdzy Toruń o pierścień zewnętrzny, ranga fortu przyczółek mostowy uległa zmniejszeniu, przekształcono go w składnicę amunicji dla południowych fortów pierścienia zewnętrznego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku fort stał się miejscem stacjonowania toruńskiego garnizonu oraz siedzibą okręgowego zakładu mundurowego. Po II wojnie światowej fort ostatecznie utracił swoje funkcje militarne i przeszedł pod zarząd cywilny. Na jego terenie ulokowano zakład mleczarski aż do momentu zamknięcia fabryki. Do najstarszych zachowanych części fortu należy długi mur ze strzelnicami od strony ulicy Podgórskiej. Dawna głęboka fosa i kaponiera znajdowały się na terenie, gdzie obecnie rozciąga się park tysiąclecia. W 1888 roku wzmocniono betonem przykrycie górne fortu, a stoki obsadzono drzewami, co nadało temu miejscu unikalny charakter. Na terenie fortu w 1827 roku, według innych źródeł w 1825 roku, wzniesiono pomnik austriackiego pułkownika Franza Brusza von Neuberga. Część terenu została oddzielona na rzecz budowy dworca kolejowego, co jeszcze bardziej zmieniło pierwotny układ fortu. W 20 latach XX wieku fort służył jako zakład mundurowy i stacja wyżywienia dla transportów wojskowych. Na przełomie 1981 i 1982 roku na murze fortu pojawiły się napisy będące protestem przeciwko totalitarnej władzy komunistycznej Fort Przyczółek Mostowy. To nie tylko zabytek architektury militarnej, ale także miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się dzieje Torunia. Od czasów szwedzkich przez epokę napoleońską, pruską, aż po współczesność. Jego historia to opowieść o zmieniających się granicach, technologiach wojskowych, ale także o codziennym życiu mieszkańców i pracowników związanych z tym miejscem.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Radio gra. Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

0: To jest Radio Gra.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.